0: Część mieszkańców ewakuowano statkami. Spłonęło już tam kilkadziesiąt domów i miejscowy kemping. Rannych zostało co najmniej 5 strażaków.
1: Dodam, że hiszpańska gwardia cywilna zatrzymała już 2 osoby podejrzane o spowodowanie pożaru niedaleko Madrytu. O walce Hiszpanów z ogniem przeczytacie więcej na rmf24.pl. Tam również mamy zdjęcia i nagrania.
2: Lepiej posłuchaj tych faktów.
1: Apteczki w samochodach osobowych mają być obowiązkowe. Jest projekt rządowego rozporządzenia w tej sprawie. Przepisy mogą jednak okazać się niewystarczające. Co dokładnie zakłada projekt rozporządzenia? O tym nasz dziennikarz Igor Skrzypek.
3: Apteczki mają być obowiązkowe, ale tylko w samochodach po raz pierwszy dopuszczonych do ruchu, czyli zupełnie nowych. Ministerstwo Infrastruktury argumentuje w uzasadnieniu przepisów, że obowiązek apteczek we wszystkich pojazdach byłby nadmiarowym obciążeniem wobec właścicieli pojazdów. Dodatkowo rozporządzenie nie wprowadza wzoru apteczki. Resort wychodzi z założenia, że dzięki temu kierowcy będą mogli wybrać spośród szerokiej gamy gotowych apteczek dostępnych na rynku. Problem w tym, że ich wyposażenie jest różne. Od pełnych zestawów bandaży, plastrów z kocem termicznym, po zdecydowanie skromniejsze, które mogą okazać się niewystarczające w sytuacji kryzysowej. Na razie rozporządzenie jest w trakcie opiniowania. Obowiązek posiadania apteczki miałby objąć samochody zarejestrowane od kwietnia przyszłego roku.
1: Teraz w faktach zaglądamy do lasu, który o tej porze roku przyciąga wielu spacerowiczów, grzybiarzy i amatorów leśnych owoców. A czy wiecie, jak się w lesie nie zgubić?
4: Patrzeć, gdzie jest słońce, nie i nasłuchiwać jakichś odgłosów. Raz się mało nie zgubiłem, ale...
5: Zdarzyło się?
4: Tak.
5: Długo pan kluczył?
4: Pół godziny.
5: Ale udało się?
4: Tak.
5: Na słuch?
4: Na słuch.
5: Co pana uratowało? Szosa?
4: Szosa, tak. Samochody głośne.
5: Wie pan, co robić, gdyby się pan zgubił w lesie?
6: Nie bardzo wiem.
7: Jesteśmy bardzo często tutaj, nie chodzimy bardzo daleko. Także mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze i wrócimy bezpiecznie do domu.
1: Usłyszał w Lasach Kozłowieckich na Lubelszczyźnie reporter RMF FM Dominik Smaga. Motyw ważki w Japonii od wieków symbolizował odwagę, wytrwałość i zwycięstwo. Nazwano ją nawet owadem zwycięstwa, a jej wizerunek zdobił hełmy, zbroje i oprawy mieczy samurajów. To właśnie ten niepozorny motyw stał się punktem wyjścia niezwykłej kolekcji japońskich militariów, która prezentowana jest na wystawie w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manga w Krakowie. Akitsushima, wyspa ważek, została poświęcona sztuce i symbolice samurajskiego uzbrojenia. Z właścicielami kolekcji zbroi samurajskich rozmawiał nasz reporter Maciej Sołtys.
8: Na wystawie zobaczymy zbroje samurajskie, które są oryginałami, nie są to reprodukcje. Wszystkie zbroje mają od 200 do 400 lat i wszystkie elementy, które widzimy na wystawie, były ubierane albo dzierżone, albo wykorzystywane przez samurajów.
9: Przepraszam, ja jestem, powiedzmy, że laikiem. Gdzie się kupuje samurajskie zbroje?
8: Zbroje z naszej kolekcji pochodzą głównie z Japonii, ale pewne elementy z naszej kolekcji pochodzą również ze Stanów Zjednoczonych, z Francji, z Belgii oraz Włoch.
9: To gdybyście mieli wybrać jeden element waszej kolekcji, możemy się w ogóle przejść do niego?
10: Tak, pierwsza zakupiona w Japonii. Razem podjęliśmy decyzję, będąc niecałe 2 lata temu w Japonii i ta zbroja została pokazana nam przez naszego kolegę Tomka i jego żonę Shinko, naszych znajomych mieszkających w Japonii. Oni widzieli tą zbroję wcześniej, kilka tygodni i ta zbroja na nas czekała.
9: No dobrze, ale powiedzcie mi, jak to wszystko się zaczęło? To znaczy, skąd zainteresowanie akurat tak wąską dziedziną sztuki?
8: Wszystko zaczęło się bardzo dawno temu, w młodości, od filmów Akiry Kurosawy, kiedy to po raz pierwszy zobaczyłem samurajów, ich zbroję, niesamowitą kulturę, energię i tę inność od naszej polskiej szarej rzeczywistości. To wtedy rozpaliło we mnie takie marzenie o tym, aby pojechać do Japonii, aby poznać tę kulturę. To marzenie kiełkowało przez wiele lat, aż w końcu jako młody człowiek zacząłem sam konstruować zbroje samurajskie z tektury. Jest oczywiście wiele eksponatów unikatowych i ulubionych, ale myślę, że warto opowiedzieć o pierwszym eksponacie, który zainicjował całą kolekcję. Jest to zbroja samurajska zakupiona w Japonii na półwyspie Izu w małym antykwariacie. Zbroja ta dosyć zakurzona z tyłu sklepu, tak jak żona wspomniała, czekała wręcz chyba na nas. Nie było łatwo kupić tę zbroję i zresztą nie jechaliśmy tam z takim zamiarem. Ten zamiar powstał, zrodził się dopiero patrząc na tę zbroję, czując tego ducha samurajów. Zbroja ta jest inna od tych, które wcześniej widzieliśmy. widziałem, ponieważ zbroje ceremonialne, restaurowane, nowe, wyglądają zupełnie inaczej. Ta zbroja jest prosta, siermiężna, ciemna, bez zbędnych ozdób. I zrobiła na mnie olbrzymie wrażenie i wspólnie z żoną zdecydowaliśmy się tę zbroję tak spontanicznie kupić. Nie było to łatwe, sprzedawca początkowo nie chciał nam jej sprzedać. Powiedział, że takich gaijinów jak my to miał już wielu w swoim sklepie i wie, że też zbroje często kupuje się na sprzedaż, a ludzie o nie nie dbają i nie bardzo zależało mu, żeby w takie ręce ją oddać. Trwało to około 1,5 godziny długiej rozmowy, przedstawiania naszego życiorysu, celu, dla którego chcemy tę zbroję kupić, aż w końcu sprzedawca zdecydował się nam ją sprzedać. Cała interesująca historia jest na końcu tego zdarzenia, ponieważ kiedy już pakowaliśmy zbroję, sprzedawca przyniósł drobny przedmiot. Tym przedmiotem była ważka, którą samurajowie ozdabiali swoje hełmy kabuto. I powiedział, że nasza determinacja przy zakupie tej zbroi kojarzy mu się z ważką. Zapytał o znaczenie, czy wiemy, co oznacza w symbolice japońskiej ważka. Oczywiście w tamtym czasie nie wiedzieliśmy. Więc nam uprzejmie wytłumaczył, iż samurajowie uważali, iż ważka potrafi poruszać się jedynie do przodu. W związku z tym nigdy nie zawraca. Oznacza determinację, siłę, zwycięstwo, ukierowanie na cel. Nasza determinacja przy zakupie tej zbroi przypomniała mu ważkę i dlatego nam ją podarował. Od tego zaczęła się kolekcja, której motywem przewodnim jest właśnie ważka.
9: No dobrze, ale my wychowani w kulturze europejskiej patrzymy na zbroje przez pryzmat rycerstwa europejskiego. Dlaczego te zbroje japońskie są tak inne od tego, do czego się przyzwyczailiśmy?
8: Tak, ma pan rację, to zupełnie inna konstrukcja, zupełnie inna estetyka i znacznie większa symbolika. I to właśnie nas fascynuje w zbrojach. Jak zauważymy na całej wystawie, nie ma w zasadzie militariów, nie ma mieczy, nie ma innych broni, są same zbroje. Zbroje te zachwycają nas swoją kolorystyką, swoją modułowością, swoimi symbolami i znaczeniami. I to właśnie jest urok zbroi japońskiej. Zbroja japońska konstruowana była modułowo, pasowała na różne sylwetki, można było ją ubierać zarówno przez mężczyznę, jak i przez kobietę, przechodziła z pokolenia na pokolenie, łatwo też było ją naprawiać podczas walk, podczas ceremonii.
9: Czy ta konstrukcja jest też związana z tym, jak samurajowie walczyli?
8: Tak, dokładnie. Zbroja pozwalała na większą mobilność, zwłaszcza zbroje typu nowoczesnego. Oczywiście mówiąc o zbroi nowoczesnej, mamy na myśli lata 1500-1600, a nie czasy współczesne. Zbroje te służyły głównie do walki naziemnej, przez piechotę. Nie były to już te ciężkie zbroje konne, oyoroi, a wręcz właśnie lekkie, mobilne. Okres Sengoku w Japonii, czyli ponad 150 lat wojny domowej, skutkował tym, iż zapotrzebowanie na zbroje było olbrzymie. W związku z tym produkowano zbroje lekkie, modułowe, które można było szybko stworzyć, nie były zbyt kosztowne i łatwe do zakładania.
9: Czy te zbroje są skonstruowane rzeczywiście ze stali, czy to jest pomieszanie stali, bo tak jak patrzę, to też elementy skórzane, czy widzę kolczugi, trochę widzę. Trochę są, dobra. Z czego te zbroje są zrobione?
8: Zbroje tworzone były z żelaza, jest to kute żelazo, ale również pewne elementy zbroi wytwarzane były ze skóry. Skóra lub żelazo pokrywane były laką, a to dlatego, aby w klimacie wilgotnej i gorącej Japonii żelazo zbytnio szybko nie zerdzewiało. Mamy również skórę ozdabianą, malowaną, stemplowaną, jak też taśmy odoshi, czyli jedwabne bądź bawełniane taśmy łączące żelazne i skórzane elementy zbroi.
9: Niektóre zbroje, jak tutaj widzę, mają też z tyłu przytwierdzone proporce. Co oznaczają te proporce?
8: Tak, rzeczywiście. Na tylnej stronie zbroi znajduje się tak zwany ukedzutsu, czyli obejma na baner bojowy. Zakładano tam banery do rozpoznawania oddziałów, do rozpoznawania dowódców oddziałów. One miały znaczenie, albo w ferworze walki rozróżnić odróżnić swoich od wrogów.
9: No dobrze, zbroja z Japonią nie kojarzy się tak bardzo jak gi czy hakama. Co zakładano pod te zbroje?
8: Pod te zbroje zakładano bieliznę bawełnianą lub lnianą i dopiero na to ubierano pancerz. Na naszej wystawie mamy okazję poznać również anatomię zbroi i w tylnej części wystawy mamy zwój przedstawiający 20 kroków zakładania zbroi samurajskiej, jak również poszczególne rozłożone i opisane elementy, aby zapoznać się z całą konstrukcją i wszystkimi elementami zbroi.
9: Czy podobnie jak w przypadku jakichś ceremonialnych strojów, zakładanie zbroi to był ceremoniał?
8: Nie do końca. Samuraj był przyzwyczajony do wojny, do bitew, musiał zakładać tę zbroję samodzielnie i tylko w końcowej fazie korzystał z pomocy drugiej osoby. Także była to codzienność samuraja. Musimy sobie uzmysłowić, że w tamtych czasach oni funkcjonowali w tej zbroi.
1: Mówili Wiktoria i Adam Jurgielewiczowie. Wystawa będzie czynna do 11 listopada. A na koniec jeszcze jedno ostrzeżenie dla kierowców jadących S8 w Mazowieckiem. W pobliżu węzła Konotopa wywróciła się ciężarówka. Droga w kierunku Poznania jest zablokowana. Służby wyznaczyły objazd krajową 92 przez Ożarów Mazowiecki i S2 na węźle Opacz.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: Słuchacie RMF Rock Progresywny.

0: Wojskowy w radiu RMF 24.
1: To są niesamowite emocje, znajdować przedmioty, które należały do polskich żołnierzy. Mówię nie tylko o tym orzełku, który miał wygięte skrzydło, guziki z umundurowania polskich żołnierzy.
0: Teren wojskowy w radiu RMF 24. W każdą środę po 18:00 komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura i jego goście zabierają nas w podróż po przeszłości, teraźniejszości i przyszłości militariów.
2: Originally this song was recorded for a Dutch record label and came out about, I think, 12 or 13 years ago. This is called Fallen Dreams and Angels.

0: Słuchacie RMF Rock Progresywny. Czas na fakty RMF FM.
1: Karol Płaczkiewicz, zapraszam. Na początek ostrzeżenie dla kierowców jadących S8 w Mazowieckiem. Na węźle Konotopa leży wywrócona ciężarówka. Droga w kierunku Poznania jest zablokowana. We wtorek Komitet Polityczny Prawa i Sprawiedliwości zatwierdzi odejście kilkudziesięciu polityków z partii. Polska uczelnia trafiła na czarną listę eksportową Chin. Posłuchajcie dlaczego. Ostrzegamy kierowców. S8 w Mazowieckiem na wysokości węzła Konotopa w kierunku Poznania jest zablokowana. Jak informowaliśmy w faktach, tam wywróciła się ciężarówka. Jeśli jedziecie tą drogą, kierujcie się na objazd przez Krajową 92 lub S2 i zjedźcie na węźle Opacz. We wtorek Komitet Polityczny Prawa i Sprawiedliwości zatwierdzi odejście kilkudziesięciu polityków z partii. Decyzja jest efektem braku porozumienia między Jarosławem Kaczyńskim a Mateuszem Morawieckim. Były premier wraz ze swoimi zwolennikami opuszcza PiS. O szczegółach reporter RMF FM Kacper Wróblewski.
2: Członkowie Stowarzyszenia Rozwój Plus nie złożyli do czwartku w siedzibie partii wymaganych przez kierownictwo PiS-u oświadczeń. Jak poinformował prezes Jarosław Kaczyński, to przyniosło zapowiadane konsekwencje.
3: Około 30 kilku posłów w naszej formacji zrezygnowało z członkostwa.
2: Były premier zapowiedział, że stoi za nim 40 posłów, 3 eurodeputowanych i 1 senator.
4: Nie pytajcie dzisiaj o partię, nie pytajcie o klub, bo dyskutowaliśmy o tym, do końca walczyliśmy o jedność.
2: Mówił Mateusz Morawiecki. Według moich informacji rozmowy na temat przyszłości dotyczące nowego klubu w Sejmie i założenia partii mają odbyć się w przyszłym tygodniu.
1: Francja wysyła około 1000 żołnierzy do walki z pożarami w departamentach Żyrondy i Landy. Premier Sébastien Lecornu poinformował, że dodatkowo na miejsce trafi 1,5 miliona maseczek oraz wojskowe służby medyczne. Ogień strawił już 22 tysiące hektarów i zmusił do ewakuacji ponad 140 tysięcy osób. Pożar zbliża się do Bordeaux, choć miasto nie jest obecnie zagrożone. Jak informowaliśmy w faktach, najtrudniejsza sytuacja panuje w rejonie Zatoki Arcachon, gdzie zarządzono całkowitą ewakuację popularnego wśród turystów półwyspu Caferet. Chiny wpisały na czarną listę eksportową 2 polskie podmioty: Politechnikę Wrocławską oraz spółkę z Ożarowa Mazowieckiego, zajmującą się produkcją półprzewodników. Restrykcje objęły także 12 innych firm i instytucji z krajów Unii Europejskiej. Z czego wynikają te sankcje?
5: To ma być odwet za unijne sankcje nałożone na Chiny i Hongkong. Wspólnota ukarała 14 firm za dostarczanie do Rosji komponentów do przemysłu zbrojeniowego. Nie wiadomo, dlaczego w odpowiedzi na celowniku Chińczyków znalazła się akurat Politechnika Wrocławska. Rzecznik Andrzej Charytoniuk powiedział mi, że uczelnia jest zaskoczona i do czasu wyjaśnienia sprawy nie będzie komentowała tej decyzji. Dodam, że wpis na chińską listę kontroli eksportu oznacza całkowity zakaz sprzedaży Politechnice i prywatnej spółce technologii i materiałów podwójnego zastosowania, czyli tych, które mogą być użyte nie tylko do celów cywilnych, ale także wojskowych. Z Wrocławia Martyna Czerwińska.
1: Te fakty zebrała, tak jak wspomniała, nasza wrocławska reporterka Martyna Czerwińska. Wakacje to nie tylko relaks na plaży, ale też dobry moment na wzmocnienie odporności przed zbliżającym się sezonem jesienno-zimowym. Warto zadbać o zdrową dietę, ruch na świeżym powietrzu i odpowiednią dawkę snu. To najlepszy sposób, by przygotować organizm na chłodniejsze miesiące.
6: Nie możemy zamykać dzieci w pomieszczeniu sterylnym, ponieważ one nigdy tej odporności nie nabędą. One muszą bawić się w błocie, w piachu, muszą być może czasami zjeść rzeczy, których nie powinny. To jest naturalny sposób budowania tej odporności i to procentuje potem na lata.
7: Wakacje możemy jakoś bardziej wykorzystać na budowanie tej odporności?
6: Mamy wiele sezonowych owoców i warzyw, także musimy wykorzystać na pewno całą naturę, którą daje nam lato.
1: Zachęca dr Małgorzata Krakowska-Stasiak z Wojewódzkiego Szpitala Klinicznego w Krakowie. Przeczytajcie artykuł Kamili Konturek-Zięby o budowaniu odporności latem. Znajdziecie go na rmf24.pl w zakładce Zdrowie.
8: Rozmowa oparta na faktach.
1: Niemal 7 lat po słynnej burzy w Tatrach, podczas której pod Giewontem zginęły 4 osoby, a ponad 150 zostało rannych, nadal trwają badania tego wypadku. W prestiżowym wydawnictwie naukowym Communications Medicine ukazała się właśnie pionierska praca polskich lekarzy i badaczy poświęconym wpływowi porażenia piorunem na uszkodzenia serca w wypadku masowym. Z jednym z autorów publikacji, doktorem habilitowanym Sylweriuszem Kosińskim, naczelnym lekarzem TOPR, rozmawiał Maciej Pałak.
9: To są badania, które przeprowadziliście po słynnej burzy na Giewoncie. Czego one dotyczyły? Tak, to jest efekt 6-letniej pracy i zbierania danych mozolnie od samego początku, począwszy od danych szpitalnych, a skończywszy na osobistych kontaktach z uczestnikami zdarzenia i rozmów z nimi.
10: To było ponad 130 osób.
9: Do szpitala zgłosiło się 126-127. Okazało się, że jedna z tych osób nie uczestniczyła bezpośrednio w tym zdarzeniu na Giewoncie, ale ucierpiała podczas burzy, plus 4 osoby, które w wyniku tego zdarzenia zginęły.
10: Badania dotyczyły uszkodzenia serca.
9: To ostatnie, które niedawno opublikowano, tak. Skupiliśmy się tutaj na uszkodzeniach serca, na efektach kardiologicznych, bo to jest najbardziej istotne z punktu widzenia patofizjologii i rokowania w takich sytuacjach, bo najczęściej przyczyną śmierci po porażeniu przez piorun jest zatrzymanie krążenia.
10: No i jakie wnioski się pojawiły? Bo to chyba unikalna okazja do tego, żeby tak dużo ludzi przepadać w jednym czasie.
9: Tak, bo takich wypadków na świecie praktycznie nie było do tej pory. Dwa, które znaleźliśmy w literaturze, to były opisy, ale bardzo lakoniczne, podobnego zdarzenia w Japonii i drugiego w Alpach. No ale liczba osób, które brały w tamtych zdarzeniach, była dużo mniejsza. Tutaj mieliśmy bardzo dużo danych, bo od samego początku wiedzieliśmy, z czym mamy do czynienia. Udało się uzyskać z radarów meteorologicznych dokładne, precyzyjne dane odnośnie energii, którą niósł ten piorun. I to już od samego początku wiedzieliśmy, że mamy sytuację unikalną, bo ten piorun miał ponad 150 tysięcy amperów. Więc jak na nasze warunki, było to wyjątkowo mocne wyładowanie.
10: Takie wyładowanie, takie pioruny nie zdarzają się w czasie każdej czy normalnej burzy.
9: No jest to wyjątkowa sytuacja w skali naszego kraju, ale również Europy i świata. No, podobnej mocy wyładowania zdarzają się w Stanach Zjednoczonych i było opisywane również w Republice Południowej Afryki.
10: Skala tego badania i wnioski są interesujące dla całego świata.
9: Tak, no my skupiliśmy się na wnioskach praktycznych, bo chodzi nam o to, żeby zmienić i dostosować te procedury postępowania w wypadkach masowych, ale również w tych spowodowanych przez piorun. Tak, żeby jeżeli, nie daj Boże, zdarzy się w przyszłości taki wypadek, żebyśmy wiedzieli dokładnie, co robić. Więc chodziło o to, żeby uzupełnić taką lukę w wiedzy, która jest na świecie w tego typu zdarzeniach i ustalić, w jaki sposób mają działać i służby ratownicze, i później szpitale, do których ci pacjenci trafiają. Z naszych obserwacji wynika, że największym zagrożeniem są dwa rodzaje porażenia spośród 5 w tej chwili opisywanych, czyli porażenie bezpośrednie oraz porażenie tak zwane boczne, czyli coś, co zawsze podkreślamy w materiałach szkoleniowych i profilaktyce, żeby unikać wysokich elementów krajobrazu, architektury, bo ten główne wyładowanie, które uderza w tym momencie ten najwyższy obiekt, może się, mówiąc kolokwialnie, odbić i część tej energii uderzyć w człowieka. Ale co ciekawe, okazało się, że również taki rodzaj porażenia, które wydawało się bezpieczne, jeżeli chodzi o przepływ prądu przez serce, czyli to porażenie krokowe, z angielska ground current, również może być niebezpieczne, bo również u tych ludzi stwierdziliśmy, że ten poziom enzymów sercowych, markerów uszkodzenia serca, jest również bardzo wysoki.
10: Czy wszystkie osoby, które uczestniczyły w tym zdarzeniu, miały jakieś uszkodzenia właśnie w obrębie serca?
9: Nie, bo no, na początku pracując w szpitalu nie znaliśmy pełnej skali tego zdarzenia, więc to są oznaczenia, które się wykonuje w laboratorium i które są, no, nie zawsze są po prostu dostępne. Więc spodziewając się dużej liczby pacjentów, musieliśmy od samego początku zrobić taką selekcję. Więc oznaczaliśmy te markery uszkodzenia tylko u tych osób, u których widoczne były zewnętrzne objawy porażenia, czyli na przykład potargane ubranie, spalone elementy garderoby, ludzie, którzy przychodzili na bosaka, bo ich buty eksplodowały, osoby, które były ciężko poparzone, ogłuszone, a również tak z moich własnych obserwacji, osoby, które były bezpośrednio porażone albo w sposób taki znaczący, to mieli, tak kolokwialnie mówiąc, czarne oczy. Oni mieli tak rozszerzone źrenice, że niezależnie od koloru tęczówki, te oczy wydawały się ciemne. To jest efekt wyrzutu strasznej ilości adrenaliny, która ma miejsce właśnie przy okazji porażenia. Praktycznie u wszystkich tych osób, u których były oznaczone troponiny, ten poziom był podwyższony.
10: Czyli to znaczy, że serce uległo uszkodzeniu?
9: Tak, ale w tym badaniu wzięliśmy również pod uwagę nie same poziomy, ale również efekty, które mogły nastąpić później. No bo najgroźniejsze pierwszym takim następstwem jest zatrzymanie krążenia, a jeżeli do tego nie dochodzi, to później w późniejszym okresie w wyniku tego uszkodzenia, no mówiąc kolokwialnie, jeżeli prąd przechodzi przez serce, dochodzi do uszkodzenia układu bodźca przewodzącego, a czasami samego mięśnia serca. Więc mogą być konsekwencje w postaci zaburzeń rytmu, a u niektórych osób, na szczęście nie podczas tego wypadku, ale na świecie, opisywano wręcz objawy, które były jednoznaczne z zawałem serca. Rozmawiając z tymi ofiarami, prowadząc taki follow-up po kilku latach, zawsze pytaliśmy, czy były jakieś długotrwałe następstwa i ku naszemu zaskoczeniu okazało się, że nie. Praktycznie u nikogo te następstwa nie wystąpiły. Natomiast samo to, że te markery uszkodzenia były podwyższone, no świadczy o tym, że na tych ludzi w takich sytuacjach, jak opisałem, no musimy zachować szczególną uwagę i te osoby powinny być poddane obserwacji później w warunkach szpitalnych przez no co najmniej kilkadziesiąt godzin.
10: No właśnie, jakie wnioski z tych badań płyną na przyszłość? Jak się powinni medycy zachowywać w przypadku tego typu zdarzeń?
9: Te badania dają nam istotne informacje odnośnie tej wstępnej segregacji, czyli triażu. W przypadku zdarzeń takich mnogich, masowych, ratownicy na miejscu zdarzenia muszą podjąć błyskawiczną decyzję, kto ma priorytet, czyli kogo należy ewakuować w pierwszej kolejności, czyli kto potencjalnie może mieć jakieś konsekwencje z tytułu porażenia, nawet jeżeli w chwili spotkania, w chwili badania jest wszystko w porządku i wydaje się, że ten pacjent jest absolutnie zdrowy. No tutaj ten system, który zastosowaliśmy tak intuicyjnie zupełnie, no bo wcześniej nie było żadnych takich wskazówek w tym kierunku, czyli musimy szukać tych takich zewnętrznych, widocznych objawów porażenia. Co ciekawe, część z tych osób, które były ewidentnie porażone, nie pamiętało tego, bo stracili przytomność. Więc przy pierwszym kontakcie z ratownikami oni twierdzili, że wszystko jest w porządku, oni nic nie pamiętają i nic nie wiedzą. Oni po prostu chcą się ewakuować, bo tu jest niebezpiecznie.
1: Dzięki tej publikacji medycy na całym świecie przy ratowaniu porażonych piorunem będą bazowali na polskich doświadczeniach.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: RMF Rock Progresywny.

dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Rock Progresywny. Czas na fakty RMF FM.
1: W RMF FM Karol Płaczkiewicz, zapraszam. Satysfakcja i zajadanie popcornu, tak politycy koalicji rządowej zareagowali na rozłam w Prawie i Sprawiedliwości. Ponad 65 tysięcy osób zagrożonych przez pożary w Hiszpanii. Najtrudniejsza sytuacja panuje w okolicach Madrytu. Tym razem się udało. Należący do firmy Elona Muska statek kosmiczny odbył udanie 13 lot testowy. Politycy koalicji rządowej z satysfakcją komentują rozłam w Prawie i Sprawiedliwości. Prezes PiS Jarosław Kaczyński poinformował wczoraj, że z partii odejdzie około 40 posłów związanych ze Stowarzyszeniem Rozwój Plus. Komentarze wśród posłów przeciwnej strony sceny politycznej zebrał reporter RMF FM Igor Skrzypek.
2: W Sejmie w trakcie wystąpienia prezesa PiS polityków tej partii nie było. Tłoczno było natomiast od polityków koalicji rządowej. Niektórzy, jak Adam Gomała z Polski 2050, oglądali oświadczenie Jarosława Kaczyńskiego z popcornem w ręku.
3: Pan prezes ewidentnie stchórzył. Nie chciał wziąć odpowiedzialności za te decyzje, które są już chyba nieuniknione. Nikt co do tego nie ma wątpliwości.
2: Bo formalnie decyzję ma uznać jeszcze Komitet Polityczny PiS. Mimo to Koalicja Obywatelska mówi już o politycznym trzęsieniu ziemi.
4: No może to nie jest koniec PiSu, ale też koniec tej partii w takim kształcie, w jakim oglądaliśmy ją przez 20 kilka lat. Więc jest to pewne tąpnięcie na polskiej scenie politycznej. Pewnie tu w parlamencie również powstaje nam nowy klub parlamentarny.
2: Mówi Dorota Łoboda z Koalicji Obywatelskiej. Na razie nie wiadomo, czy i kiedy taki klub może powstać.
5: Aktualny obraz faktów.
1: Ponad 65 tysięcy osób zostało ewakuowanych lub objętych zakazem opuszczania domów z powodu pożarów lasów i łąk w Hiszpanii. Najtrudniejsza sytuacja panuje w rejonie Madrytu oraz prowincji Avila. W miejscowościach San Martín de Valde Iglesias i Villa del Prado ogień strawił już ponad 12 tysięcy hektarów lasów i terenów rolnych. W Avili wciąż w ciągu jednego dnia spłonęło kolejne 9 tysięcy hektarów. Hiszpania uruchomiła europejski mechanizm pomocy. Do walki z żywiołem skierowano dodatkowe samoloty gaśnicze z Włoch. W części kraju obowiązuje stan wyjątkowy, a dowodzenie akcją przejęła wojskowa jednostka ratunkowa. Strażakom walkę z ogniem utrudniają upały, wysuszone podłoże i silny wiatr. Służby badają też możliwość celowych podpaleń. Statek Starship firmy SpaceX pomyślnie odbył 13 lot testowy. Podczas misji wyniósł na trajektorię suborbitalną 20 zmodernizowanych satelitów Starlink. Rakieta Super Heavy po około 10 minutach od startu wodowała w Zatoce Meksykańskiej, a sam Starship po blisko godzinie lotu zakończył misję wodowaniem w Oceanie Indyjskim. Starship to największy i najpotężniejszy system nośny na świecie. Ma odegrać kluczową rolę w przyszłych misjach księżycowych programu Artemis oraz umożliwić tańszy transport ludzi i ładunków w kosmos. Pierwotnie test zaplanowano na 17 lipca, jednak został przełożony z powodu problemów z silnikami rakiety Super Heavy. 1,5 tysiąca Polaków mieszkających w 50 krajach świata przyjechało do Warszawy. W stolicy do jutra potrwa Polonia Camp.
6: To ogromna okazja, żeby poznać rodaków z całego świata. Dla mnie to jest bardzo interesujące, że dzisiaj Polska robi takie wydarzenie dla młodzieży.
7: Każdy ma tam jakby swoją historię z kraju, w którym się urodził, w którym żyje jako Polak, więc dla mnie to jest jakby fantastyczne wydarzenie, że możemy się spotkać w takim miejscu.
8: To jest dla pani emocjonujące?
6: Po prostu niesamowite. Zawsze, kiedy jestem na lotnisku, no, kiedy już mówią, to już Polska, już jesteśmy nad Polską, to nie wiem, no łzy nieraz lecą, no to po prostu jest niesamowite.
1: Mówiła Maria z Brazylii i Dominik z Grecji. Rozmawiał z nimi nasz reporter Jakub Rybski. 82. rajd Polski rozpoczęty. Pierwszy odcinek specjalny rozegrany w centrum Katowicy wygrał Włoch Andrea Mabellini. Drugi, Miko Marczyk, stracił do niego 0,1 sekundy. Dziś rajdowe załogi będą rywalizować na drogach na południu Śląska. A kto zadba o to, by zawodnikom nie zabrakło energii? Na każdym rajdzie Mistrzostw Europy o wyżywienie dba polska firma. Właśnie o tym z Alanem Bednarkiem porozmawiał nasz wysłannik na rajd Polski, Patryk Serwański.
9: Jesteśmy w parku serwisowym 82. rajdu Polski, a ze mną Alan Bednarek, bo proszę Państwa, polska firma odpowiada tutaj za catering i żywi nam rajdowców. Dzień dobry.
10: Dzień dobry, bardzo mi miło.
9: Powiedz w ogóle, jak to się stało, że polska firma dba o rajdowców, bo tych imprez, które obsługujecie w trakcie roku rajdowych, jest całe mnóstwo.
10: Całe mnóstwo, od rallycrossu przez Mistrzostwa Europy, czasem również Mistrzostwa Świata. Wszystko tutaj dzięki zasłudze naszego wspaniałego szefa Pawła, który od 20 lat zajmuje się obsługą różnych teamów. Tak naprawdę on to wszystko zapoczątkował od samego siebie. Zaczął gotować razem z M-Sport. miastem. Potem to rozrastało się od małej naczepy, w której wydawaliśmy tylko jedzenie na wynos, do tego, co mamy tutaj. Mamy jeszcze jedną taką naczepę, która obsługuje inny event w tym momencie. Obsługujemy również imprezy w Stanach Zjednoczonych, na których teraz Paweł właśnie przyrządza posiłki dla całego zespołu Ferrari.
9: No dobrze, powiedz w takim razie, ile osób żywicie na takim rajdzie? Ile to jest dziennie wydanych śniadań, obiadów? Bo to idzie pewnie, tutaj przypominam, 148 załóg zgłoszonych do rajdu było. Nie wszystkie się pojawią ostatecznie na starcie, ale to jest mnóstwo ludzi, do tego mechanicy, całe sztaby.
10: Zależy to właśnie od wielkości imprezy. Tutaj takie największe eventy w tym roku, które organizowaliśmy, były na około prawie 500 osób na jeden posiłek. Tutaj śniadania, jest to zależna liczba. Bardzo dużą ilość śniadań wydajemy w takich miejscach, gdzie mamy dużo odległości od hoteli. Te załogi nie mają jakby gdzie zjeść, wtedy ta liczba śniadań wzrasta, powiedzmy, do 300 nawet czasami. Przez cały tydzień czasami zdarza się około 3-4 tysięcy posiłków, także jest co robić. Na dzień dzisiejszy mamy około 2,5 tysiąca posiłków do badania, więc jest co robić, jest co robić. Zdarzały się też lata wcześniej imprezy, gdzie mieliśmy po 650 nawet. To już są naprawdę ciężkie eventy dla całej załogi.
9: Są takie załogi, które zaczynają dzień od tego, że przychodzą właśnie do was na przykład na szybkie espresso i to jest taki już ich zwyczaj i na każdej imprezie, na której jesteście i są oni, to przychodzą?
10: Bardzo często są to polskie załogi. Zaczynają nas od śniadania, zaczynamy bardzo wcześnie tutaj właśnie na Mistrzostwach Europy czy na WRC. Te dni są też długie. Całe załogi, mechanicy przyjeżdżają dość wcześnie, odcinki zaczynają się wcześniej, więc gościmy ich tak naprawdę już czasami od 6 rano. Na rallycrossie jest to przeważnie około 8-9, tam jednak tego czasu jest więcej. Mają po prostu więcej czasu na przygotowanie samochodów i przygotowanie całego zespołu i samochodu do wyścigu także.
9: No dobrze, ale skoro o 6 tutaj ktoś przychodzi, może już napić się kawy, czekają na niego jakieś, nie wiem, kanapki, jakaś sałatka, jajka i tak dalej, to o której trzeba zacząć przygotowania, żeby na tak wczesną porę być gotowym?
10: Przeważnie godzinę wcześniej przed wydawką jesteśmy już na miejscu, ale tutaj zawsze każdego dnia przygotowujemy sobie już na kolejne dni. Załoga przeważnie ma około 8 do 10 osób, zależy od rajdu. Także też staramy się już dzień wcześniej, jeśli mamy tylko jakieś przerwy między, powiedzmy, obiadem a kolacją, gdzie ta przerwa jest najdłuższa, przygotowujemy sobie wszystko już na następny dzień, to co jesteśmy w stanie przygotować, i przeważnie dzień zaczynamy godzinę przed wszystkimi, tak żeby wszystko było już na pierwszych naszych wspaniałych gości przygotowane.
9: A wy przychodzicie po śniadaniu tutaj, czy jecie w trakcie gdzieś w międzyczasie?
10: Czasami.
0: RMF Rok Progresywny.

Kochasz polskie przeboje? My też. Dlatego przygotowaliśmy dla ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: w radiu RMF 24.
1: Podjąłem decyzję o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy.
2: Uważam, że wychowanie dziecka przez pary osób tej samej płci jest złem dla tego dziecka.
3: Słucham wypowiedzi polityków, razem z moimi gośćmi odkrywam ich ukryty sens i mówię: sprawdzam. Barbara Brodzińska-Mirowska. Do usłyszenia.
0: Polska Polityka. Już we wtorek po 18:00 w radiu RMF 24.

0: Słuchacie RMF Rock Progresywny. Czas na fakty RMF FM.
1: RMF FM, Karol Płaczkiewicz. Dzień dobry, zapraszam. Nie ma szans na szybkie zakończenie śledztwa w sprawie incydentu z granatnikiem w gabinecie komendanta głównego policji. Co udało się zmienić, a co nie wyszło? Wczoraj minął rok Waldemara Żurka w Ministerstwie Sprawiedliwości. Polska pomoże Hiszpanii w walce z ogromnymi pożarami w tym kraju. Na początek jednak ważne ostrzeżenie dla kierowców. Kierowcy, uważajcie, zablokowana jest krajowa 92 w Mazowieckiem w pobliżu miejscowości Ryczołek. To na odcinku między Kałuszynem a Mińskiem Mazowieckim. Tam ciężarówka wjechała do rowu. Służby wprowadziły objazd drogami lokalnymi. Jedźcie ostrożnie. Śledztwo w sprawie incydentu z granatnikiem w gabinecie komendanta głównego policji potrwa dłużej. Nie ma szans na szybkie zakończenie postępowania. Jarosław Szymczyk, ówczesny komendant, ma w tej sprawie status poszkodowanego. Jak dowiedział się reporter RMF FM, Ukraina poinformowała polskich śledczych, że nie zrealizuje na razie ich wniosków o pomoc prawną. Jakie są powody odmowy? O tym Krzysztof Zasada.
2: Strona ukraińska w korespondencji przesłana...
3: A nas, że tak powiem.
4: No dobra, a co musi być w takim menu? Bo ono się oczywiście zmienia. Wiem, że też za granicą czasami przemycacie jakieś polskie specjały. Przewidzicie tą polską kuchnię. A co zawsze musi się pojawić? No zakładam, że jak to u sportowców. Zawsze musi być makaron, bo ten wydatek energetyczny jest duży u sportowców. No taka, przepraszam.
0: RMF. Rok progresywny.

0: despise.
1: Kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

Firmy Fon. Za ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Bands, RMF Top 30.pl, RMF Hot News. Światowe i polskie numery 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na

0: Teren wojskowy w radiu RMF 24.
1: To są niesamowite emocje, znajdować przedmioty, które należały do polskich żołnierzy. Mówię nie tylko o tym orzełku, który miał wygięte skrzydło, guziki z umundurowania polskich żołnierzy.
0: Teren wojskowy w radiu RMF 24. W każdą środę po 18:00 komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura i jego goście zabierają nas w podróż po przeszłości, teraźniejszości i przyszłości militariów.

0: Słuchacie RMF Rock Progresywny. Czas na fakty RMF FM.
1: Płaczkiewicz.
2: Dzień dobry, zapraszam. Polityczne trzęsienie ziemi w Prawie i Sprawiedliwości. Co po rozłamie wydarzy się na polskiej scenie politycznej? O tym powie nasz dziennikarz. Szalejące pożary w Hiszpanii i Francji. W rejonie Bordeaux ewakuowano blisko 200 tysięcy osób. Poza tym w menu faktów śniadanie na 82. rajdzie Polski. Posłów, 3 eurodeputowanych i 1 senator. Na takie poparcie może liczyć Mateusz Morawiecki po tym, jak nie doszedł do porozumienia z Jarosławem Kaczyńskim. Wczoraj rozłam w PiS-ie zapowiedział najpierw prezes partii, a potem były premier. W porannych faktach reporter RMF FM Kacper Wróblewski. Kacprze, co teraz wydarzy się na scenie politycznej?
3: Najpierw partia musi oficjalnie zatwierdzić odejście kilkudziesięciu polityków z PiS-u.
4: W związku z tym we wtorek w przyszłym tygodniu odbędzie się posiedzenie Komitetu Politycznego, który po prostu przyjmie ten fakt do wiadomości.
3: Wyjaśnił prezes partii Jarosław Kaczyński. Sam Mateusz Morawiecki na razie o nowej partii czy nowym sejmowym klubie nie chce mówić. Obwinia niektórych polityków PiS-u za doprowadzenie do rozłamu.
5: Drodzy koledzy, intryganci, no może o to wam chodziło, żeby wypchnąć nas z Prawa i Sprawiedliwości, ale to jest niestety skutek tych intryg, do których wy jesteście przyzwyczajeni.
3: Według moich informacji rozmowy na temat nowego sejmowego klubu czy partii Stowarzyszenie Rozwój Plus planuje w przyszłym tygodniu.
1: Prezydent Karol Nawrocki podpisał nowelizację ustawy o ochronie zwierząt.
6: Wprowadza ona generalny zakaz stałego trzymania psów na uwięzi i nakazuje zapewnienie zwierzęciu codziennego ruchu, właściwego schronienia i godnych warunków bytowania. Jednocześnie usuwa absurdalne, sztywne wymagania oraz uwzględnia realia pracy rolników, hodowców, służb, schronisk i właścicieli psów pasterskich.
1: Tak mówił Karol Nawrocki. Od zakazu będą wyjątki. Będzie można na przykład uwiązać psa na czas transportu. Będzie też można trzymać go w kojcu, ale spełniającym warunki, jakie w rozporządzeniu do ustawy określi minister rolnictwa. Przypomnijmy, w listopadzie ubiegłego roku prezydent zawetował tak zwaną ustawę łańcuchową, tłumacząc, że była źle przygotowana i nakładała na ludzi obowiązki, którym wielu nie byłoby w stanie sprostać. Nowe przepisy wejdą w życie po roku od ogłoszenia ustawy.
7: Fakty z każdego miejsca na świecie.
1: Blisko 200 tysięcy osób ewakuowanych zostało w rejonie Bordeaux we Francji z powodu gigantycznej fali pożarów lasów. Z tego samego powodu trwa również masowa ewakuacja mieszkańców okolic Madrytu w Hiszpanii.
8: Gigantyczne płomienie rozprzestrzeniają się w stronę Bordeaux, ale szef francuskiego MSW Laurent Nunez zapewnia, że to miasto, w którym mieszka prawie milion osób, nie jest zagrożone, a nawet jeżeli byłoby zagrożone, będzie chronione przez strażaków i armię. Na polecenie prezydenta Emmanuela Macrona żołnierze coraz bardziej pomagają straży pożarnej w walce z żywiołem. Francja, podobnie jak wcześniej Hiszpania, zwróciła się do innych krajów Unii Europejskiej z prośbą o pomoc. Olbrzymie płomienie rozprzestrzeniają się również w kierunku Madrytu. W stolicy Hiszpanii obowiązuje stan wyjątkowy.
1: O czym informował nasz paryski korespondent Marek Gładysz. Krótki miejski odcinek specjalny rozegrany w okolicach katowickiego Spodka otworzył rywalizację w 82. rajdzie Polski. Najszybszy Włoch Andrea Mabellini 1/10 sekundy stracił do niego Mikołaj Marczyk. A nowy rajdowy dzień już się właściwie rozpoczyna. No oczywiście od śniadania. Rajdowa restauracja działa przez kilkanaście godzin dziennie. Od samego rana.
9: Są takie załogi, które zaczynają dzień od tego, że przychodzą właśnie do was na przykład na szybkie espresso i to jest taki już ich zwyczaj i na każdej imprezie, na której jesteście i są oni, to przychodzą?
10: Bardzo często są to polskie załogi, zaczynają one od śniadania, zaczynamy bardzo wcześnie, właśnie na Mistrzostwach Europy czy na WRC, te dni są też długie, całe załogi, mechanicy przyjeżdżają dość wcześnie, gościmy ich tak naprawdę już czasami od 6 rano.
9: To o której trzeba zacząć przygotowania, żeby na tak wczesną porę być gotowym?
10: Przeważnie godzinę wcześniej przed wydawką jesteśmy już na miejscu, załoga przeważnie ma około 8-10 osób, także też staramy się już dzień wcześniej, jeśli mamy tylko jakieś przerwy między powiedzmy obiadem a kolacją, gdzie ta przerwa jest najdłuższa, przygotowujemy sobie wszystko już na następny dzień, to co jesteśmy w stanie przygotować.
1: Patryk Serwański rozmawiał o tym z Alanem Bednarkiem, pracującym w rajdowej restauracji.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Wiencra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
11: Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
12: To jak sprawdzam pogodę, troszeczkę się zaskoczyłam, dlatego że do tej pory, wiecie, zerkam na mapę pogodową, są deszcze, jest zimno, a tutaj jest chłodno i rześko. 13 stopni w tej chwili w Łodzi, 13 też w Bydgoszczy, 13 w Koszalinie i 11 w Katowicach, ale już te słońce się pojawia i na razie na mapie pogodowej nie ma burz i chmur dużych, a jutro nawet 30 stopni.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Wiencra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
11: Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
12: Pora bardzo wczesna, 6:05 dokładnie.

0: Słuchacie RMF Rock Progresywny. Czas na fakty RMF FM.
1: Przed kolejnym zmasowanym rosyjskim atakiem na Ukrainę ostrzega prezydent Wołodymyr Zełenski. Wczoraj pociski spadły na poligon wojskowy w obwodzie kijowskim. Zginęło 10 osób, a 100 zostało rannych. Rosja traci na polu walki więcej żołnierzy niż ich rekrutuje. A mimo to Putin zamierza nasilać ataki i dalej rozszerzać tę wojnę. Potrzebuje więcej Rosjan do udziału w działaniach ofensywnych. Tak mówił w wieczornym przemówieniu opublikowanym w mediach społecznościowych Wołodymyr Zełenski. Ukraiński prezydent nadal liczy na dyplomatyczne wsparcie Ameryki w zakończeniu wojny. Z medialnych doniesień wynika, że we wtorek ma dojść do spotkania Zełenskiego z Donaldem Trumpem w Waszyngtonie. O poranku mamy aktualne ostrzeżenia dla kierowców w Mazowieckiem. Wciąż zablokowana jest S8 w kierunku Poznania. W nocy na węźle Konotopa przewróciła się ciężarówka. Służby wyznaczyły objazd przez Krajową 92 oraz przez S2. A teraz Dolny Śląsk. Od dziś poważne utrudnienia na ulicy Trzebnickiej we Wrocławiu. Jedna z głównych arterii w mieście od rana jest jednokierunkowa. Co się zmienia dokładnie?
2: Remont torowiska na Trzebnickiej trwa już od końca czerwca, ale do tej pory kierowcy mieli do dyspozycji po jednym pasie w każdym kierunku. Dziś się to zmieniło. Ci, którzy jadą w stronę wyjazdu z miasta, mogą poruszać się Trzebnicką, natomiast ci, którzy jadą do centrum, muszą korzystać z objazdów, między innymi przez wybrzeże Konrada Korzeniowskiego, Zegadłowicza, Kleczkowską i Plac Staszica. Swoje trasy zmieniają też autobusy. Remont obejmuje wymianę torowiska i sieci trakcyjnej, a ruch w obu kierunkach powinien zostać przywrócony na początku sierpnia.
1: O czym informowała nasza wrocławska reporterka Martyna Czerwińska.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Just
0: gonna stay. Najlepsze podcasty lata od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Kaja zaprasza. Spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

Odkryj najświeższe brzmienia ze stacjami RMF Fresh. Tylko najnowsze hity w twoich ukochanych

0: Słuchacie RMF Rock Progresywny. Czas na fakty RMF FM.
1: Płaczkiewicz.
2: Rozłam w Prawie i Sprawiedliwości. Posłuchajcie, jak ten fakt komentują politycy koalicji rządzącej. Premier Izraela odwiedzi Stany Zjednoczone. Zapowiedział to Donald Trump. W faktach będziemy też w Szczecinie. Tam mieszkańcy obejrzeli wczoraj wyjątkowy pokaz świateł na Zamku Książąt Pomorskich. Na początek jednak o uwagę prosimy kierowców w Lubelskiem. Krajowa 19 jest zablokowana w Łukówcu. Kierowca osobówki zginął w wyniku czołowego zderzenia z ciężarówką. Utrudnienia na odcinku Kock-Lubartów mogą potrwać jeszcze przez 4 godziny. To koniec tej partii w kształcie, jaki znaliśmy do tej pory. Tak politycy koalicji rządzącej komentują przetasowania w Prawie i Sprawiedliwości. Prezes PiS Jarosław Kaczyński oświadczył, że grupa ponad 30 posłów związana z Mateuszem Morawieckim zrezygnowała z członkostwa w partii. W faktach dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek. Igor, czy koalicja rządowa jest zaskoczona obrotem wydarzeń w Prawie i Sprawiedliwości?
3: Bardziej niż zaskoczona, jest zadowolona. W ocenie niektórych polityków kolejne odejście z Prawa i Sprawiedliwości będą możliwe.
4: Sondaże będą podpowiadały, że trzeba się gdzieś umiejscowić. Jeżeli Mateusz Morawiecki ustoi teraz, to coraz więcej działaczy będzie przychodziło do niego.
3: Prognozuje Jarosław Rzepa z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Na przetasowania liczy też Konfederacja, która nie czuje na razie dodatkowej konkurencji na prawicy.
5: Widać w wszystkich sondażach, że poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości topnieje. To nie jest jakiś duży odpływ wyborców, ale część osób przestaje zwracać uwagę na to, co robi PiS.
3: Mówi Michał Nieznany z Konfederacji. Na razie nie wiadomo, czy Stowarzyszenie Rozwój Plus przekształci się w partię polityczną. Nie ma też decyzji o powołaniu klubu parlamentarnego.
2: Prezydent Karol Nawrocki skierował do Trybunału Konstytucyjnego ustawę o podatku od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych. Jak wskazał, nie podpisze dokumentu, wobec którego istnieją poważne wątpliwości konstytucyjne.
6: Prawo ma wejść w życie w sierpniu, ale podatek miałby obejmować dochody uzyskiwane już od początku marca. Oznacza to próbę opodatkowania działalności z mocą wsteczną. W demokratycznym państwie prawnym obywatel i przedsiębiorca muszą wiedzieć, jakie przepisy obowiązują w chwili podejmowania decyzji.
2: Argumentował prezydent i dodał, że prawo nie może działać wstecz. Decyzję prezydenta skrytykował w mediach społecznościowych minister finansów Andrzej Domański. Według niego budżet państwa nie otrzyma 4 miliardów złotych, które miały sfinansować pakiet CPN chroniący Polaków przed wysokimi cenami paliw.
1: Fakty zza oceanu.
2: Donald Trump zapowiedział, że w przyszłym tygodniu Stany Zjednoczone odwiedzi premier Izraela Benjamin Netanyahu. Informację przekazał podczas gali Stowarzyszenia Korespondentów przy Białym Domu. Amerykański przywódca nie ujawnił jednak szczegółów planowanej wizyty. Do tego, co działo się na uroczystej kolacji w Stanach Zjednoczonych, wrócimy dziś w porannych faktach. SpaceX po raz kolejny świętuje sukces. Statek Starship w nocy pomyślnie odbył swój 13 lot testowy, wynosząc na trajektorię suborbitalną 20 zmodernizowanych satelitów Starlink. 3, 2, 1. Rakieta Super Heavy wodowała w Zatoce Meksykańskiej po 10 minutach od startu, a sam Starship zakończył misję wodowaniem w Oceanie Indyjskim po blisko godzinie lotu. To największy i najpotężniejszy system nośny na świecie, który ma wspierać przyszłe misje księżycowe programu Artemis i umożliwić tańszy transport w kosmos. Start został przełożony z 17 lipca ze względu na problemy z silnikami. Na koniec tego wydania wracamy do Polski. Mieszkańcy Szczecina obejrzeli w piątkowy wieczór premierowy pokaz nowego oświetlenia elewacji Zamku Książąt Pomorskich. Budynek zyskał 300 lamp, które pozwolą na podświetlenie go podczas różnych miejskich imprez. Pokaz przyciągnął setki szczecinian.
7: Tak naprawdę myślałam, że będzie coś więcej się działo. Ale fajnie, no super. Kolejny fajny punkt, a przede wszystkim remont, że skończony, nie? Tak, to jest, myślę, zdecydowanie.
8: Myślę, że żaden zamek w Polsce nie jest tak oświetlony jak nasz.
9: Podoba się Państwu taka iluminacja?
10: Bardzo ładna, już nam bardzo się podoba. Kolory są piękne.
9: A który najlepszy kolor?
10: Biało-czerwone i też barwy Szczecina.
11: Samochodem się będzie jechało, będzie bardzo ładnie widać.
2: Kolejny pokaz dziś o 22:00. Wcześniej od 12 do 18 można bezpłatnie zwiedzać zamkowe wystawy. Na najmłodszych przez cały dzień czekać będą gry, zabawy z historią w roli głównej.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
12: Delikatne chmury, ale bez deszczu. Dziś czeka nas spokojna pogoda. 14 stopni w tej chwili w Łodzi, 15 w Bydgoszczy, 14 stopni również Celsjusza w Koszalinie i 12 w Rzeszowie. Patrzę, jak to się będzie działo później, bo już około 12 będą 22 stopnie na północy kraju, 22 na południu i na wschodzie, 22 na zachodzie, 24, a po południu około 15 już nawet 27 stopni.
0: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
12: Czyli nie jest to już lipcopad, już...
0: Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Rock Progresywny. Czas na fakty RMF FM.
1: Do 10 mogą potrwać utrudnienia na Krajowej 19 w Lubelskiem. W Łukówcu osobówka zderzyła się z ciężarówką. Jak informowaliśmy w faktach, trasa na odcinku Kock-Lubartów jest zablokowana. Kierowca samochodu zginął, a kierujący ciężarówką trafił pod opiekę ratowników medycznych. Odwołany ze stanowiska głównego prokuratora Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze Karim Ahmad Khan zapowiedział zaskarżenie tej decyzji. Nie przyznaje się też do stawianych mu zarzutów. Kraje członkowskie Trybunału odwołały wczoraj Khana ze stanowiska w związku z doniesieniami o niewłaściwych zachowaniach seksualnych. Komisja Europejska ma przeanalizować wniosek Polski o uruchomienie nadzwyczajnej pomocy finansowej dla producentów świń. Odpowiedź powinna być gotowa w ciągu miesiąca. Wniosek o wsparcie złożył minister rolnictwa Stefan Krajewski. Argumentował, że hodowcy trzody w naszym kraju od wielu miesięcy borykają się ze spadkiem cen wieprzowiny, które są obecnie o 7% niższe od unijnej średniej. Kłopot rolników potęguje konkurencja cenowa ze strony Brazylii i Kanady. Warszawa do jutra gości młodą Polonię z całego świata.
2: Polacy w Stanach to są najlepsi ambasadorzy polskości w tym kraju.
1: Za niecałe pół godziny powiemy o trwającym w stolicy Polonia Camp. Zapraszam na fakty o 8:00, te przedstawi wam Agnieszka Pietrzak.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: RMF Rock Progresywny.

0: RMF24.
1: Podjąłem decyzję o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy.
2: Uważam, że wychowanie dziecka przez pary osób tej samej płci jest złem dla tego dziecka.
3: Słucham wypowiedzi polityków, razem z moimi gośćmi odkrywam ich ukryty sens i mówię: sprawdzam. Barbara Brodzińska-Mirowska. Do usłyszenia.
0: Polska Polityka. Już we wtorek po 18:00 w radiu RMF24.

0: Słuchacie RMF Rock Progresywny. Czas na fakty RMF FM.
1: Dzień dobry, zapraszam. Kilkadziesiąt pożarów, kilkadziesiąt tysięcy ludzi ewakuowanych. Ogień wciąż szaleje w Hiszpanii. Po skramianiu żywiołu na Półwyspie Iberyjskim pomagają polscy strażacy. W Warszawie goszczą
2: najlepsi ambasadorzy polskości,
1: czyli Polacy żyjący za granicą. W faktach sportowych RMF FM, relacja z rajdu Polski. Pięćdziesiąt pożarów lasów oraz nieużytków rolnych pustoszy Hiszpanię. Najtrudniejsza sytuacja jest we wspólnocie autonomicznej Madrytu oraz w prowincji Avila w środkowej części kraju. Walkę z żywiołem utrudniają 30-stopniowe upały i silne miejscami wiatry. Hiszpańska obrona cywilna poinformowała, że co najmniej 65 tysięcy ludzi zostało ewakuowanych albo otrzymało zakaz opuszczania swoich domów. Z powodu licznych pożarów i trudności w ich gaszeniu uruchomiony został europejski mechanizm pomocy.
3: Żywioł nie ma wakacji. Tu fakty RMF FM.
1: Za tydzień 100 strażaków z Polski poleci do Hiszpanii wspomóc tamtejsze służby w gaszeniu. Trwają przygotowania i ćwiczenia. Jak mówi kapitan Przemysław Rogalewicz z Dolnośląskiej Straży Pożarnej, ta misja to dla strażaków budowanie doświadczeń.
4: Sytuacja z tego roku z powiatu biłgorajskiego czy wołomińskiego pokazuje, że te pożary bardziej dynamiczne, wbrew temu, co działo się w ostatnich latach, występują w Polsce, więc taki wyjazd na pewno zbuduje nam doświadczenie. Pozwoli zobaczyć, jakie moduły z innych krajów działają. To, co dobre, lepsze przyjmujemy, dzielimy się swoimi, którym mamy się też czym pochwalić.
5: Ile czasu tam spędzicie?
4: Czas trwania działań zaplanowano od 1 do 31 sierpnia w trzech zmianach roboczych po 35 osób.
1: Z kapitanem Przemysławem Rogalewiczem rozmawiała nasza wrocławska reporterka Martyna Czerwińska. Dodajmy, że pożary szaleją także we Francji. Słuchacie faktów RMF FM. Wypatrywał na warszawskich parkingach samochodów do kradzieży. Został zatrzymany na gorącym uczynku przez policjantów. 49-letni mieszkaniec Wołomina jest już tymczasowo aresztowany na 3 miesiące, informuje nasz dziennikarz Krzysztof Zasada. A co konkretnie, o co jest podejrzany?
6: Usłyszał zarzuty usiłowania kradzieży samochodu, a także kradzieży dwóch samochodów. Jego zainteresowanie budziły japońskie i koreańskie auta. Policjanci ustalili, że 49-latek jeździ po parkingach w kilku stołecznych dzielnicach, typując auta do kradzieży. Podejmował kilka prób, jednak nie mógł przełamać zabezpieczeń. Wpadł na Żoliborzu, gdy usiłował skraść kije. Podczas przeszukania mundurowi znaleźli u niego urządzenia elektroniczne służące do włamań i kradzieży pojazdów. Usłyszał zarzuty, a w trakcie przesłuchania udało się jeszcze potwierdzić, że odpowiada za kradzież z maja w Wilanowie i z czerwca w centrum Warszawy. W obu przypadkach jego łupem padły SUVy Hyundai'a. Oba przypadki zarejestrowały kamery monitoringu.
1: 1,5 tysiąca Polaków mieszkających za granicą przyjechało do Warszawy. W stolicy do jutra trwa Polonia Camp. Co mówią o sobie?
2: Polacy w Stanach to są najlepsi ambasadorzy polskości w tym kraju. My zawsze promujemy polską kulturę. Oczywiście mówimy bardzo pozytywnie o Polsce. Jeżeli są jakieś fałszywe narracje o Polsce, no to my staramy się, żeby zawsze poprawić to.
7: Nie tylko Polonia w Stanach, tylko Polonia ogólnie. Myślę, że jest ogromnym kapitałem dla Polski, bo możemy być w lokalnych strukturach, mieć na to wpływ, jak kształtują się te relacje.
1: Mówiły Vanessa i Monika, Polki mieszkające w Stanach Zjednoczonych. Te relacje są doskonałym tematem na dzisiejsze dyskusje i warsztaty językowe. W programie także wieczorne projekcje polskich filmów.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Fakty sportowe i rajdowe emocje na Śląsku zaprasza Patryk Serwański.
0: Dzień dobry. RMF Rock Progresywny.

Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Słuchacie RMF Rock Progresywny. Czas na fakty RMF FM.
1: W 7 gminach w departamencie Gironde w południowo-zachodniej Francji zarządzono prewencyjną ewakuację w związku z pożarami. Ogień zbliża się do Bordeaux. Od środy strawił już 22 tysiące hektarów.

0: Zdaniem Jarosława Kaczyńskiego, przypomnijmy, Stowarzyszenie Morawieckiego Rozwój Plus miało podzielić partię.
1: Nie mogliśmy patrzeć na stowarzyszenie inaczej niż na jako element właśnie tego planu podziału partii.
0: I jak zapowiedział wczoraj Jarosław Kaczyński, we wtorek Komitet Polityczny Prawa i Sprawiedliwości ma zatwierdzić decyzję o rezygnacji ponad 30 posłów z członkostwa w PiS-ie. Przypomnę, do końca czwartku parlamentarzyści największej partii opozycyjnej mieli złożyć oświadczenia o nieprzynależeniu do żadnych stowarzyszeń. Mateusz Morawiecki informował później, że żaden z posłów związanych z jego stowarzyszeniem Rozwój Plus nie uległ ultimatom i nie podpisał lojalki. Łódź w ten weekend świętuje swoje 603. urodziny. Atrakcje dla mieszkańców czekają m.in. na słynnej ulicy Piotrkowskiej.
2: Fani motoryzacji będą mogli podziwiać luksusowe i sportowe samochody, unikatowe modele zabytkowe oraz motocykle. W tym roku również znajdować się będzie strefa skate. Wszyscy chętni będą mogli wziąć udział w bezpłatnych lekcjach jazdy na dyskorolce, rolkach i skimboardingu.
3: Główną atrakcją będzie mobilny pokój zagadek, który będzie w autobusie. Przygotowaliśmy też dwa pokoje zagadek dla dzieci, oczywiście dostosowane też do ich wieku.
0: Opowiadały Aleksandra Golis z tkalni zagadek i Karolina Orzechowska z Łódzkiego Centrum Wydarzeń. Podczas urodzinowego weekendu w Łodzi bezpłatne będą nie tylko atrakcje, także komunikacja miejska.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Słuchacie RMF Rock Progresywny. Czas na fakty RMF FM.
1: Za 3 dni będą posłami niezrzeszonymi. Co później? Scenariusz kreślony po rozłamie w Prawie i Sprawiedliwości przedstawi za chwilę nasz dziennikarz. Będziemy też w Waszyngtonie. Korespondent RMF FM zrelacjonuje kolację z Donaldem Trumpem. A w faktach sportowych nowy trener piłkarskiej reprezentacji Niemiec. W przyszłym tygodniu odbędzie się spotkanie członków Stowarzyszenia Rozwój Plus, na którym zapadnie decyzja o stworzeniu nowego klubu parlamentarnego w Sejmie. Przypomnijmy, po tym, gdy Mateusz Morawiecki nie doszedł do porozumienia z Jarosławem Kaczyńskim, może liczyć na poparcie 40 posłów, 3 eurodeputowanych i 1 senatora. O poranku w faktach łączymy się z reporterem RMF FM Kacprem Wróblewskim.
2: Dzień
1: witam
2: dobry.
1: Cię, Kacprze. Zatem można się spodziewać, że nowy sejmowy klub rozpocznie swoją działalność na rozpoczynającym się w środę posiedzeniu?
2: Wiele na to wskazuje. Jak powiedział mi europoseł Piotr Müller, wszelkie decyzje Stowarzyszenie Rozwój Plus będzie mogło podjąć dopiero wtedy, gdy formalnie jego członkowie przestaną być członkami PiS-u, a to zatwierdzi dopiero we wtorek Komitet Polityczny Partii.
3: Wszyscy ci posłowie, którzy są w klubie parlamentarnym Prawa i Sprawiedliwości, cały czas nim pozostają. W związku z tym czekamy na to, co się zadzieje. Zakładam, że no po prostu te osoby staną wyrzucone i staną się posłami niezrzeszonymi. A jakiekolwiek inne decyzje po prostu będziemy podejmować na tym spotkaniu, które będzie w przyszłym tygodniu.
2: Podobny scenariusz przewiduje też koalicja rządowa.
4: To stowarzyszenie stworzy swój klub, pewnie będzie zakładać partię, może wystąpić o wicemarszałka i będzie się budować na razie w opozycji do PiS-u.
2: Usłyszałem od rzeczniczki klubu Koalicji Obywatelskiej Doroty Łobody. Jeśli Mateusz Morawiecki stworzy sejmowy klub z 40 posłami, wówczas będzie trzecią polityczną siłą na wiejskiej po Koalicji Obywatelskiej i PiS-ie.
5: Fakty ze świata.
1: Rumuński myśliwiec F-16 zastrzelił kolejnego drona, który naruszył przestrzeń powietrzną tego kraju w pobliżu granicy z Ukrainą. Podobna sytuacja miała miejsce wczoraj. Według rumuńskiej prokuratury maszyna należała do Rosji. Tym razem bez problemów. W Waszyngtonie odbyła się przełożona kolacja korespondentów Białego Domu z prezydentem Stanów Zjednoczonych. Wydarzenie w kwietniu, przypomnijmy, przerwał zamachowiec, który próbował wbiec na salę. W faktach teraz nasz dziennikarz w Waszyngtonie, Paweł Żuchowski. Pawle, co usłyszeliście wy, korespondenci?
6: Muszę powiedzieć, że wykonujecie świetną pracę, naprawdę znakomitą, i to dla mnie zaszczyt, powiedział Trump do zgromadzonych na początku wystąpienia. A potem już w stylu Trumpa skrytykował dziennikarkę CNN, która otrzymała nagrodę stowarzyszenia za swoją pracę. Chcę osobiście pogratulować Caitlin Collins z CNN otrzymania nagrody. To wszystko było o mnie, to było fałszywe, nie powinna dostać tej nagrody. Ale to było fałszywe, nie ma co do tego wątpliwości. Jest młodą, atrakcyjną kobietą, nigdy się nie uśmiecha, powiedziałem Caitlin. Czy ty kiedykolwiek się uśmiechasz? Uśmiechnij się. Masz dobrą pozycję, jesteś w CNN, fejkowym medium. Powinnaś być szczęśliwą osobą, więc uśmiechnij się. Caitlin, po prostu się uśmiechnij. Mówił Trump, wywołując lekkie zażenowanie. Ale było też poważniej i rozsądniej. Prezydent odniósł się do kwietniowej kolacji przerwanej z powodu próby ataku. Dziś spotkamy się ponownie, aby odpowiedzieć na ten haniebny atak z niezachwianą determinacją i pokazać, że w Ameryce nie poddajemy się przemocy politycznej. Nie możemy na to pozwolić. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
1: W faktach wracamy do kraju. W weekendowych faktach zabieramy was w Bieszczady. Po wielu deszczowych dniach na niebie pojawiło się w końcu słońce. No i jakie plany na tę sobotę?
7: Będziemy odpoczywać, bo wreszcie zaświeciło słońce.
8: Na pewno przyjechać, odpoczywać, chodzić trochę po górach i niczego się nie bać, relaksować się, no i spotykać się z ludźmi ciekawymi i nie tylko. Wspólnie spędzać czas.
9: Dlaczego Bieszczady są wyjątkowe?
10: Mają swój urok przede wszystkim. To jest podstawa. Dwa, że czasami można spotkać ludzi, którzy wnoszą coś nowego. No.
7: Bo w Bieszczadach człowiek się rano budzi i myśli sobie, od dziś będę artystą.
1: Takie to głosy w Cisnej zarejestrował nasz reporter Paweł Konieczny.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania, pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
12: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej, magnezowo-wapniowej, Muszynianka.
13: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący zestaw malarski z wałkiem Hardy Ceramik.
1: Fakty sportowe o poranku prezentuje Patryk Serwański.
14: Dzień dobry. Jurgen Klopp wraca na ławkę trenerską. Został nowym selekcjonerem reprezentacji Niemiec. Mundial dla Niemców nieudany. Odpadli już w 1/16 finału. Klopp odnosił, przypomnę oczywiście, sukcesy z Borussią Dortmund, z Liverpoolem, a ostatnio pracował w Red Bullu jako szef do spraw futbolu. U nas Ekstraklasa wróciła z letnich wakacji. Legia po golu last minute w doliczonym czasie wygrała 1-0 z Pogonią. Radomiak pokonał 2-1 wieczystą Kraków.
15: Fantastycznie, że zaczęliśmy sezon 3 punktami. W dni, jeżeli nie jesteśmy sportowo na naszym najwyższym poziomie, umieć wygrać w takie dni to jest bardzo duża jakość.
14: To trener Radomiaka Tomasz Kaczmarek. Dziś ligowy sezon rozpoczną mistrz i wicemistrz kraju. Lech Poznań podejmie Krakowie. W Zabrzu Górnik zagra ze Śląskiem Wrocław. Będzie też mecz Jagiellonii z Koroną. Na Białymstoku nie tylko piłkarskie emocje. Trwają tam także lekkoatletyczne mistrzostwa Polski. Po raz 9 złoto w biegu na 100 metrów wywalczyła Ewa Swoboda. Po raz 10 mistrzem kraju w rzucie oszczepem został z kolei Marcin Krukowski. Lekkoatleta ciągle ma wiele celów do zrealizowania.
16: Medalu olimpijskiego nie mam, 90 metrów nie rzuciłem, także jest jeszcze co robić, nie mogę powiedzieć, wiesz, nie wygrałem wszystkiego, co mogłem. Jestem jeszcze na tyle zdrowy i młody, że mogę zrobić jeszcze życiówkę w przeciągu 2-3 lat.
14: No a my jesteśmy na trasie 82. rajdu Polski. Właśnie rozpoczyna się pierwszy dziś odcinek specjalny, ponad 17 kilometrów. Rajdowe załogi w okolicach Jastrzębia-Zdroju. Na dobre rozpoczęcie dnia liczy mi Komarczyk.
17: To dobre wejście we właściwe tempo, czyli żeby na tych OS-ach od razu ruszyć dobrze. Jeżeli mamy to tempo wysokie od soboty rana, to jest już dużo łatwiej utrzymywać się w tym poziomie percepcji, performance'u.
14: Doniesienia z 82. rajdu Polski przez cały dzień w Faktach RMF FM.
11: Sponsorem Faktów Sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
12: Sponsorem Faktów Sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej, magnezowo-wapniowej, Muszynianka.
13: Sponsorem Faktów Sportowych jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący zestaw malarski z wałkiem Hardy Ceramik.
18: A skoro taki piękny dzień nam się szykuje, to w takim razie...
0: Słuchacie RMF Rok Progresywny.

0: Nocy w radiu RMF 24.
1: To są niesamowite emocje, znajdować przedmioty, które należały do polskich żołnierzy. Mówię nie tylko o tym orzełku, który miał wygięte skrzydło guziki z umundurowania polskich żołnierzy.
0: Teren wojskowy w radiu RMF 24. W każdą środę po 18:00 komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura i jego goście zabierają nas w podróż po przeszłości, teraźniejszości i przyszłości militariów.

0: Słuchacie RMF Rock Progresywny. Czas na fakty RMF FM.
1: Trzy osoby zginęły, a co najmniej dwie ucierpiały w zmasowanym ataku Rosji na Sumy w północno-wschodniej części Ukrainy. O poranku pociski spadły na budynek poczty. W nocy syreny alarmowe zawyły w Zaporożu. I to kolejny zmasowany atak Moskwy. W obwodzie kijowskim ogłoszono dzień żałoby po wczorajszym ataku rakietowym na poligon wojskowy. Zginęło 10 osób, a 100 zostało rannych. Warunki w Beskidach na szlakach turystycznych są bardzo dobre, zapewniają goprowcy. Poranek był dość chłodny, ale sobota jest słoneczna, więc temperatura wzrośnie. W Tatrach pogoda też sprzyja górskim wycieczkom.

0: Z naszym reporterem Maciejem Pałachickim. Teraz inna wędrówka. Najdłuższa polska pielgrzymka na Jasną Górę ruszyła z północno-zachodnich krańców w kraju do jasnogórskiego sanktuarium w Częstochowie. Uczestnicy szczecińskiej pielgrzymki mają do pokonania ponad 650 kilometrów. Na miejsce dotrą 13 sierpnia, 20 dnia marszu.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Dał nowy dzień, znów moje.
3: Wybierasz gorące hity? A może chcesz po prostu odpocząć na leżaku? Tu znajdziesz stacje idealne dla siebie. W tym RMF Przeboje Lata 2026. Słoneczne Przeboje, Latino, Chill Out, Relax i wiele więcej. Wakacyjne evergreeny i najświeższe premiery lata. Mamy je wszystkie. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Szykujesz się na wakacje? Zapakuj najlepsze podcasty lata od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Kaja zaprasza. Spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.
1: It was impossible during the 23 minutes of the second wave attack to distinguish between individual explosions. 400 bombers each dropped an average of 12,000 pounds of high explosive bombs in their centers on a centimeter tunnel.

0: Słuchacie RMF Rock Progresywny. Czas na fakty RMF FM.
1: Około 160 dronów wysłane przez armię Putina w kierunku Ukrainy minionej nocy. Problemy na trasie S3 w zachodniopomorskim. Sobota pogodna.
2: Wreszcie zaświeciło słońce.
1: Niestety prawie 100 kąpielisk nad Bałtykiem z zakazem kąpieli. Będziemy też na trasie rajdu Polski, a na koniec przedstawimy żywe tkaniny. Rosjanie wysłali tej nocy w kierunku Ukrainy prawie 160 dronów i dwie rakiety. Większość maszyn zestrzeliła ukraińska obrona powietrzna. Jak informowaliśmy w faktach, celem rosyjskiego ataku były m.in. Sumy w północno-wschodniej części kraju. Tam zginęły 3 osoby, są też ranni. W nocy w Kijowie trzykrotnie słychać było syreny alarmowe. Ukraińskie media informują o uszkodzonych blokach i domach na obrzeżach stolicy. W Zaporożu zniszczone zostało centrum handlowe. Skalę zniszczeń po ostatnich rosyjskich atakach na Ukrainę możecie zobaczyć na zdjęciach na naszej stronie rmf24.pl. W faktach ostrzegamy teraz kierowców. Na trasie ekspresowej S3 w zachodniopomorskiem są problemy między węzłami Gryfino i Klucz. Na wysokości Radziszewka na jezdni w kierunku Szczecina zderzyły się 2 samochody osobowe. Nie ma informacji, by komuś coś się stało. Zablokowany jest jeden pas jezdni. Czerwone flagi dziś na 100 kąpieliskach na wybrzeżu. Powodem są wysokie fale, a także ryzyko wystąpienia prądów wstecznych. Informacje o aktualnej sytuacji nad morzem zebrała reporterka RMF FM Anna Pałamar. Aniu, gdzie dziś nie wolno pływać?
3: Czerwone flagi powiewają m.in. na kąpieliskach morskich w Jarosławcu, Dziwnowie, Niechorzu, Kołobrzegu i Gąskach. Zakaz kąpieli wynika z silnego wiatru nad morzem i wysokich fal. Nie można kąpać się również na kąpieliskach w Sopocie. To z powodu wykrycia bakterii E. coli w wodzie. W ostatnich dniach nad Bałtykiem doszło do kilku niebezpiecznych zdarzeń. Ratownicy apelują, aby zakazu kąpieli nie łamać i stosować się do poleceń służb.
4: Rajd Polski w faktach RMF FM.
1: Pierwszy sobotni odcinek specjalny już za czołowymi kierowcami 82. Rajdu Polski. Ponad 17 kilometrów. Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM w faktach. Witam cię, Patryku, ponownie. Kto najszybszy w próbie rozgrywanej w okolicach Jastrzębia Zdroju?
5: O, Jakub Matulka, pilotowany przez Daniela Demurskiego, a więc kierowca stąd, ze Śląska, doskonale znający region i, jak mówił mi przed rajdem, no zdeterminowany, by się tutaj pokazać właśnie z dobrej strony. Drugi Finn Teemu Suninen, a więc lider mistrzostw Europy, a trzecie miejsce dla załogi Mikołaj Marczyk, Szymon Gospodarczyk. Różnice na razie bardzo niewielkie. Matulka w klasyfikacji generalnej teraz o 0,7 sekundy przed Marczykiem. Wszystko to zapowiada duże emocje. Jeśli chodzi o naszych kierowców, to w dobrym stylu dzień rozpoczęli też Jarosław Szeja, Adam Sroka, Kajetan Kajetanowicz. Przed uczestnikami rajdu jeszcze 2 odcinki, później powrót do Chorzowa do strefy serwisowej. Z trasy 82. Rajdu Polski, Patryk Serwański.
1: Chińscy naukowcy opracowali technologię wykorzystywania grzybów do produkcji tkanin o niezwykłych właściwościach. Co to za grzyb i co potrafią te tkaniny, wyjaśni Grzegorz Jasiński z redakcji naukowej RMF FM.
6: Grzyb to maczużnik bojowy, tworzący strzępki dające się wykorzystać do wytwarzania rodzaju żywych tkanin. Po dodaniu glicerolu udało się z nich otrzymać elastyczny materiał, który nie tylko jest w pełni biodegradowalny, ale także wykazuje zdolności do samoregeneracji, samooczyszczania, może być też w pewien sposób programowany do pełnienia dodatkowych funkcji, takich jak ochrona przed promieniowaniem UV czy zmiana koloru. Zdaniem autorów wynalazku z Instytutu Technologicznego w Shenzhen, żywe tekstylia mogą nie tylko pomóc w tworzeniu bardziej zrównoważonej odzieży, mogą też znaleźć zastosowanie w zupełnie innych dziedzinach – architekturze, wzornictwie przemysłowym, medycynie czy ochronie środowiska.
1: Koniecznie zobaczcie zdjęcia tych żywych tkanin, zajrzyjcie na rmf24.pl, no i na pewno nie zapytacie, po kiego grzyba? Zbieramy cały czas i tworzymy dla Was fakty, także te ze świata kultury.
7: Cieszę się na te spotkania i na emocje, które może uda nam się wywołać w odbiorcach.
1: O ważnym wydarzeniu usłyszycie w faktach o 11:00. Zapraszam już też. Bardzo się cieszę.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
8: No piękne słońce.
9: Piękne słońce, nareszcie doczekaliśmy się. Otworzyłam mapę pogodową z deszczem i jest 0000000.
8: Prawie jak wyniki na mundialu. Tylko, że trochę inne. Rzeczywiście dzisiaj przez cały dzień nie powinno w Polsce padać i nawet słońce będzie.
9: Myślę, że ja za tym deszczem jeszcze zatęsknimy, to na pewno, ale dzisiaj czeka nas naprawdę piękna pogoda powyżej 20 stopni na termometrach.
0: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
9: A nawet program się nazywa Pod Słońcem RMF.
0: RMF. Rok progresywny.

dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje, relaks, ballady, chill out, kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

RMF FM. Słuchaj tak jak lubisz. Tu czekają na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty, sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On.

0: Polska Polityka w Radiu RMF 24.
1: Podjąłem decyzję o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy.
2: Uważam, że wychowanie dziecka przez pary osób tej samej płci jest złem dla tego dziecka.
3: Słucham wypowiedzi polityków, razem z moimi gośćmi odkrywam ich ukryty sens i mówię, sprawdzam. Barbara Brodzińska-Mirowska. Do usłyszenia.
0: Polska Polityka. Już we wtorek po 18:00 w Radiu RMF 24.

0: Słuchacie RMF Rock Progresywny. Czas na fakty RMF FM.
1: Fakty.
2: Zapraszam. Wstrzymany start załóg na rajdzie polskim po wypadku. Co się stało? Posłuchajcie ustaleń naszego śląskiego reportera. Później będziemy ostrzegać kierowców podróżujących autostradami A1 i A4. Są problemy w kujawsko-pomorskim i w śląskim. W Szczawnicy dni przyjaźni polsko-węgierskiej, a w faktach kulturalnych wieczorne wydarzenie w Muzeum Powstania Warszawskiego. Wypadek Czecha Dominika Striteskiego na rajdzie Polski na odcinku specjalnym Ochaby. W pobliżu tego miejsca jest reporter RMF FM Marcin Buczek. Od razu się z nim łączymy. Marcinie, co wiadomo?
3: To było tuż po starcie pierwszej załogi. Po wejściu w zakręt samochód zjeżdżał w dół i niedługo potem nad miejscem, gdzie zniknął, zaczął krążyć śmigłowiec. Auto najprawdopodobniej wypadło z drogi od strony pilota. W chwilę potem w tamtym kierunku pojechała karetka i wóz strażacki, a kibice zaczęli przekazywać sobie pierwsze nieoficjalne informacje.
4: Tam kawałek dalej jest taki mały kanion. I podejrzewam, że to mogło być tam. Takie stawiki.
3: Bo tam widzieliśmy helikopter.
4: Tak, on prawdopodobnie tam stał, no?
3: Straż pożarna, karetka, policja też tam jechała.
4: Jedynie co słyszałem, to że rozcinają auto, ale nic więcej nie wiem. No i że auto się paliło.
3: Na razie start pozostałych załóg wstrzymano. Z odcinka specjalnego Ochaby Marcin Buczak.
2: Trzy samochody osobowe zderzyły się na autostradzie A1 w Kujawsko-Pomorskiej między węzłami Lisewo i Turzno. Niedaleko Januszewa zablokowane są dwa pasy jezdni w kierunku Łodzi. Ostrzegamy jeszcze przez kilkadziesiąt minut. W tym miejscu przejezdny będzie jedynie pas awaryjny. Na A1 problemy są także w Śląskiem między węzłami Pyrzowice i Woźniki po wypadku, w którym ucierpiała jedna osoba. Zablokowany został jeden pas jezdni w kierunku Częstochowy. Uważajcie także na autostradzie A4 między Łanami a Kleszczowem w pobliżu właśnie Kleszczowa. Po kolizji dwóch samochodów osobowych zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Katowic.
1: Spotkanie z historią w faktach RMF FM.
2: Kto był lub jest w Szczawnicy, z pewnością poznał już postać Józefa Szalaja, o którym głośno teraz podczas rozpoczynających się tam Dni Przyjaźni Polsko-Węgierskiej. Małopolskie uzdrowisko swoje powstanie i rozwój zawdzięcza właśnie węgierskiej rodzinie, która przybyła tu w pierwszej połowie XIX wieku. To dzięki Józefowi Szalajowi uzdrowisko w Szczawnicy stało się wtedy jednym z najbardziej znanych europejskich uzdrowisk, podkreśla Anna Wawszczak z Muzeum Pienińskiego.
5: Na wielką skalę rozpoczął rozbudowywać Józef Szalaj od 1842 roku konkretnie.
6: Czyli tak naprawdę Szczawnica bardzo wiele tej węgierskiej rodzinie zawdzięczy.
5: No jeżeli chodzi o uzdrowisko, to można powiedzieć, że wszystko. Ponieważ oprócz tych takich domów, które dzisiaj możemy widzieć, domu zdrojowego, wszelkich pensjonatów, hoteli z czasów jeszcze Józefa Szalaja, to sam właściciel uzdrowiska postanowił rozbudować całą infrastrukturę również tą przemysłową, no bo trzeba było temu uzdrowisku zapewnić jakieś zaplecze.
2: Jak usłyszał nasz reporter Maciej Pałachicki, Józef Szalaj, mimo że z pochodzenia Węgier, był wielkim polskim patriotą. Dobra Szczawnickie dokładnie 150 lat temu zapisał nie swoim potomkom, a Krakowskiej Akademii Umiejętności. W faktach kulturalnych RMF FM o wieczornym koncercie w Muzeum Powstania Warszawskiego zaprasza Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
7: Koncert Błażej Król i goście na Placu Wolności to jedno z wydarzeń obchodów 82. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Sam artysta mówi, że chce, korzystając z doświadczeń powstańców, ugryźć temat po swojemu. Występ będzie połączony z płytą pod tytułem Łączy nas.
8: Ja najbardziej jednak cieszę się na to spotkanie, które będzie wynikiem koncertu, gdzie spotkam ludzi, którzy mieli bezpośrednią styczność z tematem. Cieszę się na te spotkania i na emocje, które może uda nam się wywołać w odbiorcach.
7: Gośćmi Błażeja Króla będą dziś Daria ze Śląska i Andrzej Piaseczny. Festiwal Buda Jarmarczna, inspirowany sztuką Tadeusza Kantora, zaczął się w Teatrze Przedmieście w Rzeszowie. W programie jest 5 spektakli, w tym kabaretowo-muzyczny, plenerowy oraz koncert. Wstęp jest wolny, ale obowiązują rezerwacje. Znana z serialu Sprzątaczka i filmu Substancja, Margaret Qualley zaczęła zdjęcia do nowej wersji Opętania, kultowego horroru psychologicznego Andrzeja Żuławskiego sprzed 45 lat. Są pierwsze fotografie z planu. W tym filmie występują też Colin Turner i Paul Dano, a wśród producentów jest Robert Pattinson.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
9: Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
10: Bardzo ładny dzień dzisiaj w całym kraju, idealnie pod weekend, dzisiaj bez deszczu i temperatura w całym kraju tak od 20 stopni na Warmii i Mazurach do 27 stopni na przykład w okolicach Zielonej Góry i Wrocławia. Jutro jeszcze cieplej, patrzę na niedzielę, wtedy nawet 30 mogą się pojawić na Dolnym Śląsku, w Małopolsce i w województwie mazowieckim. Warszawa na przykład 30 stopni, Lublin 30, Poznań, Wrocław również.
9: Sponsorem prognozy pogody jest Wiencra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra. Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
10: Choć jutro już nad samym polskim morzem jakiś delikatny...

RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Kochasz polskie przeboje? My też. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On. Słuchacie RMF Rock Progresywny. Czas na fakty RMF FM.
1: Mniejsze fakty te zebrała dla nas Agnieszka Pietrzak.
2: Ogień dotarł do dzielnic okalających Bordeaux. Musieliśmy się natychmiast ewakuować, mówił nam Polak mieszkający w południowo-zachodniej części Francji. Trudne chwile kierowców w zachodniopomorskim. Zebraliśmy dla Was istotne informacje o problemach na drogach. Mamy również doniesienia dla fanów piłki nożnej. Walka z płomieniami i walka z czasem w południowo-zachodniej części Francji. Szalejący pożar dotarł do Bordeaux, relacjonował w naszym radiu informacyjnym RMF24 pan Robert, właściciel sklepu. Nasz rozmówca musiał zamknąć swój biznes i uciekać.
3: Pierwsze informacje o ewakuacji otrzymałem o 3 w nocy. Były ewakuowane, była ewakuowana miejscowość Eizin. Nie obejmowało to jeszcze mojego miejsca działalności, natomiast rano przyszła policja i kazali się ewakuować, bo zagrożenie jest dosyć duże. Wszystko trzeba było zostawić, jak najszybciej opuścić miejsce. Większość generalnie stosuje się do poleceń służby, ale panikę też widać na ulicach, widać na wyjeździe z miasta. No, są ogromne korki na wyjazdach.
2: A komunikaty meteorologiczne niestety nie są optymistyczne. Wieje silny wiatr. Około 500 dodatkowych żołnierzy jest wysyłanych do wsparcia Straży Pożarnej do walki z pożarem, który od środy objął już powierzchnię 22 tysięcy hektarów w południowo-zachodniej Francji. Makabryczne odkrycie w domu w amerykańskim stanie Michigan. W budynku, który stanął w płomieniach, znaleziono ciała 8 osób, w tym 6 dzieci, a niektóre z nich miały rany postrzałowe, poinformowała stacja ABC. Śledczy określili pożar domu mianem podejrzanego i stwierdzili, że istnieją przesłanki wskazujące na celowe podłożenie ognia. Tak zwane osoby trzecie nie są poszukiwane. Jedną z rozważanych hipotez jest rozszerzone samobójstwo. Ostrzegamy kierowców, są duże utrudnienia w zachodniopomorskim na trasach A6 i S3. Po kilku zdarzeniach drogowych tworzą się korki. Informacje drogowe zebrała reporterka RMF FM Anna Pałamar.
4: Na trasie S6 na wysokości miejscowości Siemyśl płonie samochód osobowy. Trwa akcja gaśnicza. Na razie droga jest zablokowana. Korki również na S3. Za węzłem Szczecin-Podjuchy w kierunku Świnoujścia utworzył się 12-kilometrowy zator. Kierowcy będą musieli zwolnić również za węzłem Gryfino w kierunku Szczecina. To również droga S3. Tam zablokowane są dwa pasy ruchu po zderzeniu osobówek. Pomocy medycznej wymagają dwie osoby.
5: Sport w faktach RMF FM.
2: Odcinek specjalny 82. rajdu Polski, na którym wypadek miał Czech Dominik Stryteski, został odwołany. Załogi rywalizują już na kolejnym odcinku, ale w harmonogramie rajdu jest ponad pół godziny opóźnienia. Łukasz Fabiański ogłosił zakończenie zawodowej kariery piłkarskiej. 41-letni były reprezentant Polski nie zamierza rozstać się z piłką. Zapowiedział, że od teraz jego misją będzie inspirowanie, rozwijanie i wspieranie kolejnych pokoleń bramkarzy. Ostatnim klubem Fabiańskiego, przypomnę, był angielski West Ham United, w którym występował z przerwami od 2018 roku. W ostatnim sezonie był w kadrze drużyny, ale wystąpił tylko w jednym meczu Premier League. Już wcześniej, w październiku 2021 roku, w meczu eliminacji Mistrzostw Świata San Marino w Warszawie, bramkarz oficjalnie zakończył karierę w reprezentacji Polski. Trzech Pucharowiczów rozpoczyna dziś nowy sezon piłkarskiej Ekstraklasy: Jagiellonia, Górnik i Lech. W faktach teraz Cezary Dziwiszek z redakcji sportowej RMF FM. Czarku, sobotni mecz zapowiada się najciekawiej. Który?
6: Dzień dobry. Rasowego hitu może nie ma, ale myślę, że wiele może się wydarzyć w wieczornym starciu Lecha z Krakowią. Przeciwko mistrzowi Polski z Poznania w barwach pasów może zagrać jego były piłkarz Filip Marchwiński. Do Włoch wyjeżdżał niedawno jako duży talent, ale przez kontuzję jego kariera się załamała. Ten mecz o 20:15, a wcześniej Górnik Zabrze podejmie Beniaminka Śląska Wrocław. Natomiast w Białymstoku zrobi się jeszcze bardziej żółto i czerwono niż zwykle, bo z Jagiellonią zagra mająca coraz większe ambicje Korona Kielce. Ale wciąż to białostoczanie będą faworytem.
7: My będziemy robić wszystko, żeby usadowić się jak najwyżej, żeby utrzymać tendencję z ostatnich lat, która, jak wiemy, dała nam 3 medale Mistrzostw Polski.
6: Mówił trener Jagiellonii Adrian Siemieniec. Pierwszy gwizdek w Białymstoku o 14:45.
2: No a punktualnie o 13:00 w RMF FM następne fakty. Zapraszam.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Ale zanim godzina 13:00, to jeszcze cała...
0: Słuchacie RMF Rok Progresywny.

0: Teren wojskowy w radiu RMF 24.
1: To są niesamowite emocje, znajdować przedmioty, które należały do polskich żołnierzy. Mówię nie tylko o tym orzełku, który miał wygięte skrzydło, guziki z umundurowania polskich żołnierzy.
0: Teren wojskowy w radiu RMF 24. W każdą środę po 18:00 komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura i jego goście zabierają nas w podróż po przeszłości, teraźniejszości i przyszłości militariów.

najlepsze podcasty lata od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Kaja zaprasza. Spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Rock Progresywny. Czas na fakty RMF FM.
1: Agnieszka Pietrzak, zaczynamy.
2: Ceny paliw niżej. Rządzący szukają pieniędzy na sfinansowanie programu. Ukraina odpowiada na nocne rosyjskie ataki. Później w faktach zawrotną prędkością popędzimy na rajd Polski. A na koniec dla kontrastu.
3: Spokój, cisza, zieleń.
2: Dajcie się zaprosić w Bieszczady. Najpierw jednak informacja drogowa. Jedna osoba została ranna w wypadku na autostradzie A8 na wysokości Wrocławia. Cztery auta zderzyły się między węzłami południe i zachód na jezdni w kierunku Kudowy i zablokowany jest prawy pas jezdni. Rząd został zmuszony do poszukania nowego źródła finansowania na obniżkę cen paliw, twierdzą politycy koalicji rządzącej. To po wczorajszym wecie prezydenta. Przypomnijmy, Karol Nawrocki skierował ustawę o nadzwyczajnych zysków firm paliwowych do Trybunału Konstytucyjnego. Prawo nie działa wstecz, mówił prezydent.
4: Podatek miałby obejmować dochody uzyskiwane już od początku marca.
2: Co dalej? Na linii teraz reporter RMF FM Kacper Wróblewski.
5: Witam
2: cię, Kacprze. Ewentualny powrót do obniżki cen na stacjach paliw w Polsce stoi znów pod znakiem zapytania.
5: Jak słyszę od polityków koalicji rządzącej, jeśli sytuacja będzie dramatyczna, mimo decyzji prezydenta, rząd ma znaleźć pieniądze na obniżkę paliw.
6: Prezydent pokazuje kolejny raz, że nie kieruje się jakimiś racjonalnymi przesłankami i slogan po pierwsze Polska, po pierwsze Polacy jest tylko sloganem wyborczym i tutaj w żaden sposób o interesie obywateli nie myśli.
5: Tak twierdzi posłanka Lewicy Anita Kucharska-Dziedzic, z kolei Szymon Stachowiak z kancelarii prezydenta. Podkreśla, że rząd znalazł sobie wymówkę do niewprowadzania kolejnych obniżek, tłumacząc jednocześnie, dlaczego Karol Nawrocki nie podpisał ustawy.
7: Obciążanie jakichkolwiek podmiotów gospodarczych wstecz podważa elementarną zasadę zaufania przedsiębiorcy względem państwa polskiego. Więc tutaj absolutnie ja wiem, że pan minister Domański zawsze będzie miał wytłumaczenie, albo to był zły rząd PiSu, albo to był zły prezydent.
5: Nieoficjalnie mówi się, że ewentualny powrót do programu CPN byłby możliwy w przypadku cen powyżej 10 zł za litr paliwa.
8: Śledzimy fakty.
2: Ukraina uderza w cele w głębi Rosji. Pod ostrzałem znalazły się m.in. fabryka sprzętu wojskowego w Kirowie, a także rafineria naftowa w Tiumeniu na Syberii. Wołodymyr Zełenski ataki nazywa dalekobieżnymi sankcjami i odpowiedzią na wcześniejsze rosyjskie uderzenia. Ukraiński prezydent w mediach społecznościowych podzielił się nagraniami, na których widać eksplozje i rosyjskie zakłady w ogniu. Przypomnę, w nocy zmasowany atak na Ukrainę przeprowadzili Rosjanie. Jak mówiliśmy w faktach, pociski spadły na Sumy i Zaporoże. Temu Suninem, liderem 82. rajdu Polski, Finn wygrał 4. odcinek specjalny i awansował na pierwsze miejsce. Wiceliderem jest Jakub Matulka, a 3. miejsce zajmuje Mikołaj Marczyk. Teraz rajdowe załogi wracają do Chorzowa. W strefie serwisowej rajdówkami niebawem zajmą się mechanicy. Na całej trasie rajdu obecni są oczywiście kibice. Wyznaczono dla nich specjalne strefy przy rajdowych odcinkach, skąd mogą bezpiecznie obserwować zmagania kierowców.
9: Pojadą jak? Stamtąd?
10: Z góry na dół, tutaj aż potem taką rundkę, na dole tam będzie potem meta.
9: Zapach benzyny, ryk silnika, prędkość. Co się liczy najbardziej?
11: Ryk silnika chyba. I ta prędkość, i emocje po prostu, kibicowanie.
12: Zapach. To, co każdy kibic rajdowy uwielbia, zapach rajdowego paliwa i przypalonych delikatnie klocków hamulcowych.
10: Wszystko jak się kumuluje do tych emocji, że warto tu być, warto tu przyjechać.
2: Z kibicami na rajdzie Polski rozmawiał nasz reporter Marcin Buczek. 17 stopni, słońce od czasu do czasu pojawiające się zza chmur. To takie teraz warunki są w Ustrzykach Górnych. Z pogody tłumnie korzystają turyści, którzy postanowili wyruszyć na szlaki.
13: My idziemy na Ternicę. Po prostu w taką piękną pogodę trzeba wejść na górę.
14: Można sobie spokojnie pooddychać, pocieszyć się piękną pogodą, widokami i głowa odpoczywa.
15: W Bieszczadach jestem drugi raz, ale no takie inne są. Faktycznie tak spokój, ładnie, fajnie.
16: Na co urzeka w Bieszczadach?
15: Spokój, cisza, ta zieleń.
14: Latem, jesienią, wiosną jest zawsze pięknie.
17: W Bieszczadach jestem pierwszy raz, ale polecam w zespole jakimś wychodzić na górę, bo naprawdę, jeżeli jest ekipa, to nieważne, czy idziemy pierwszy raz, czy któryś z kolejny, ładujemy pozytywnie baterie.
2: Z turystami przy szlaku na Ternicę rozmawiał nasz reporter Paweł Konieczny.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
16: rzucić wszystkim i wyjechać w Bieszczady. No brzmi jak plan.
0: RMF Rok Progresywny.

mamy fon. Słuchaj tak, jak lubisz. Czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Bands, RMF Top 30.pl, RMF Hot News. Światowe i polskie numery 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.
1: Aboard the ship, tricks and treasons ring. But fate has no remote control and shows itself in strange encounters.

0: Słuchacie RMF Rock Progresywny. Czas na fakty RMF FM.
1: 14. To oczywiście czas faktów w RMF FM, które ma dla nas Agnieszka Pietrzak.
2: 4 samochody zderzyły się niedaleko Iławy. Są ranni. Krajowa 16 zablokowana. Wśród tematów faktów także największa od 10 lat ewakuacja we Francji, w której szaleją pożary. W sporcie cieszy sukces Polki na Mistrzostwach Świata w Szermierce. A Katowice szykują się na jarmark u babci Anny. Trzy osoby zostały ranne w wypadku na drodze krajowej 16 w Warmińsko-Mazurskiem na trasie Iława-Kisielice. Niedaleko Stradomna zderzyły się 4 samochody osobowe. Droga może być tam zablokowana jeszcze przez godzinę. Korek na autostradzie A4 z Katowic do Krakowa przed punktem poboru opłat w Balicach. Za węzłem Rudno zepsute auto zablokowało prawy pas jezdni.
3: Nieokiełznany żywioł. Słuchaj faktów RMF FM.
2: Ewakuowani mieszkańcy Bordeaux i okolic w południowo-zachodniej części Francji czekają na dobre komunikaty pogodowe. Niestety aura nie sprzyja w gaszeniu szalejących pożarów.
4: Cały czas coś tam kropi, ale to nie jest deszcz na tyle jakiś mocny, żeby mógł w czymkolwiek pomóc. Najgorszy jest ten wiatr. A komunikaty nie są optymistyczne.
2: Relacjonował na antenie naszego radia informacyjnego RMF24 pan Robert, który o poranku musiał zamknąć swój sklep i uciekać. Przez rekordową falę pożarów lasów we Francji ewakuować musiało się już ponad 200 tysięcy osób z okolic Bordeaux, donosi nasz korespondent Marek Gładysz.
5: Część mieszkańców okolic Bordeaux ewakuowano do centrum tego miasta, gdzie koczują oni w salach komunalnych, budynkach szkolnych i obiektach sportowych. Wielu wczasowiczów wróciło do Paryża. Dużo dróg było zablokowanych, bo wszyscy zaniepokojeni wczasowicze chcieli opuścić teren objęty pożarami. Sala gimnastyczna w pobliskiej szkole była już pełna, nie było miejsc do spania. Na szczęście udało nam się wrócić w końcu do Paryża, opowiada mi mieszkanka francuskiej stolicy, która spędzała wakacje na półwyspie Cap Ferret nad zatoką Arkaszą niedaleko Bordeaux. Płomienie zniszczyły tam już ponad 35 tysięcy hektarów lasów. Mniej więcej tyle samo lasów spłonęło już w okolicy Madrytu. Przypomnijmy, że Hiszpania walczy również z olbrzymią falą pożarów.
2: Do południowych wybrzeży Chin zbliża się tajfun Noel, który doprowadził do paraliżu komunikacyjnego i wymusił ewakuację ponad 20 tysięcy osób. Żywioł ma uderzyć w ląd tej nocy, z soboty na niedzielę. Przyniesie ulewne deszcze i wiatry osiągające prędkość do 150 km na godzinę. Słuchacie faktów w RMF FM. Szpadzistka Barbara Brych zdobyła brązowy medal szermierczych Mistrzostw Świata w Hongkongu. To największy sukces w karierze tej 25-letniej zawodniczki z Krakowa. W Chorzowie mechanicy pracują na całego. W strefie serwisowej 82. rajdu Polski zameldowały się czołowe załogi. Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM rozmawiał z najważniejszymi aktorami rozgrywanej na Śląsku imprezy. Witamy, Patryku.
6: Dzień dobry. No, lider rajdu Fintemu Suninen z jednej strony zadowolony z tempa, ale też myśli o swoim koledze, który po wypadku trafił do szpitala. Cieszę się z naszego porannego tempa, ale moje myśli biegną też w stronę Dominika. Tak mówił mi Suninen. Wspomnę, Dominik Switewski miał poważny wypadek przed południem, rozbił rajdówkę. Miko Marczyk, na razie czwarty w rajdzie, jak mówi, nie potrzebuje dużych zmian w swoim samochodzie.
7: Dyskutujemy o decyzji związanej z oponami, natomiast jeżeli chodzi o stawienie auta, myślę, że dużo nie będziemy zmieniać.
6: Nie do końca zadowolony Kajetan Kajetanowicz i w jego rajdówce w ustawieniach coś zmienić trzeba.
8: Być może coś niewielkiego, natomiast jeszcze nie wiem co. Będę rozmawiał z inżynierem i na pewno się nie poddamy, będziemy próbować.
6: No a teraz do pracy zabrali się mechanicy. Rajdowcy mają kilka chwil wytchnienia. Z trasy 82. rajdu Polski Patryk Serwański.
2: Około 180 kramów z pięknym rękodziełem i przysmakami stanie jutro na rynku Nikiszowca, zabytkowej górniczej dzielnicy Katowic. Jarmark u babci Anny co roku towarzyszy odpustowi parafialnemu w kościele świętej Anny, tworząc przestrzeń do wspólnego świętowania. Będą nie tylko lokalni wystawcy.
9: Na tym polega nasza otwartość, że zapraszamy ludzi z różnych stron. Coraz więcej mamy różnego rodzaju przetworów, które się pojawiają. Będą oczywiście takie tradycyjne gastronomie, żeby zjeść coś na miejscu, ale zabrać też do domu. Mamy w tym roku chyba delikatnie więcej rynku dzieła, bo w ogóle mamy trochę więcej wystawców. Staramy się, żeby oni byli bardziej różnorodni, więc zmniejszamy gabaryty na rzecz wielości różnych wystawców, zarówno tych mocno lokalnych, stąd z Nikiszowca, jak i tych z drugiego końca Polski. Jeśli ludzie przyjeżdżają na jarmark od jakiegoś czasu, to dokładnie to wszystko zobaczą. Zawsze mamy nowych wystawców i to dla nas jest bardzo ważne, żeby ci nowi się pojawiali.
2: I to podkreśla Waldemar Jan z Fabryki Inicjatyw Lokalnych, która organizuje jarmark u babci Anny. Jutro przypomnę imieniny Anny. Anna Wachowska będzie prezentować następne sobotnie fakty RMF FM. Zapraszam w jej imieniu na nasze informacje od 15.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Dobrze, że Aga przypomniałaś, bo bym o imieninach siostry zapomniał.
2: Tak myślałam.
0: Słuchacie RMF Rok Progresywny.

0: W radiu RMF24.
1: Podjąłem decyzję o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy.
2: Uważam, że wychowanie dziecka przez pary osób tej samej płci jest złem dla tego dziecka.
3: Słucham wypowiedzi polityków, razem z moimi gośćmi odkrywam ich ukryty sens i mówię, sprawdzam. Barbara Brodzińska-Mirowska. Do usłyszenia.
0: Polska polityka. Już we wtorek po 18:00 w radiu RMF24.

0: Słuchacie RMF Rock Progresywny. Czas na fakty RMF FM.
1: To o godzinie 15 ma dla nas Anna Wachowska.
2: Dzień dobry, zapraszam. Dramat w Małopolsce. Kobieta wpadła do studni. Niestety, jej życia nie udało się uratować. Od tej informacji rozpoczynamy fakty o 15. Będziemy na trasie 82. rajdu Polski i na Bieszczadzkim szlaku. Tam dziś tłumy turystów.
3: To jest najpiękniejszy region Polski. Proszę wybrać się na górę, to jest nagroda.
2: To są fakty o 15. Tragedia w miejscowości Frydrychowice w powiecie wadowickim w Małopolsce. Kobieta wpadła do studni. Niestety jej życia nie udało się uratować.
4: Kobieta w wieku 67 lat wpadła do studni o wymiarach 60 na 40 cm. Poszkodowaną zdołali wydobyć członkowie rodziny. Następnie strażacy oraz zespół ratownictwa medycznego prowadzili resuscytację krążeniowo-oddechową. Niestety, pomimo podjętych działań, stwierdzono zgon kobiety.
2: Powiedział nam rzecznik prasowy Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej kapitan Hubert Ciepłe. W działaniach brało udział 20 strażaków. Czy nowy klub parlamentarny, który ma powstać po rozłamie w Prawie i Sprawiedliwości, zgłosi swojego kandydata na wicemarszałka Sejmu? Członkowie Stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego z Rozwój Plus, przypominamy, w przyszłym tygodniu mają rozmawiać na temat utworzenia nowej formacji w Sejmie. Na linii faktów reporter RMF FM Kacper Wróblewski.
5: Dzień dobry,
2: witamy. Zgłosić kandydata to jedno, ale czy koalicja rządowa poparłaby kogoś zgłoszonego przez Mateusza Morawieckiego?
5: No, po wypowiedziach polityków koalicji rządzącej wydaje się, że tak.
6: Na tym polega też demokracja, żeby poszczególne kluby miały swoich reprezentantów w prezydium. Już te zwłaszcza, które są w jakiś sposób liczne.
5: No, słyszałem od Anity Kucharskiej-Dziedzic z Lewicy. Podobnego zdania jest Barbara Oliwiecka z Unii Centrum.
7: Poparliśmy nawet Krzysztofa Bosaka, właśnie szanując ten pluralizm w Sejmie, który jest. Każdy klub ma mieć swojego marszałka, więc bez nazwisk, ale w tym kontekście mówimy, że tak.
5: No i jednocześnie polityczka Unii Centrum zapowiedziała, że jej ugrupowanie zamierza zgłosić swojego kandydata na wicemarszałka Sejmu. Stanie się to prawdopodobnie po wakacjach.
8: Samochodowy rajd Polski w faktach RMF FM.
2: Czas na drugą część rajdowego dnia. Uczestnicy 82. rajdu Polski niebawem rozpoczną walkę na drugiej pętli. To będą 3 odcinki specjalne na południu Śląska i na deser krótki OS tuż przy Stadionie Śląskim. Na razie bardzo dobre 7. miejsce zajmuje w rajdzie Jarosław Szeja.
9: Jarek, na razie bardzo fajne tempo. Teraz pewnie plan utrzymać to do końca dnia. To z jednej strony na pewno coś, co jesteś w stanie zrobić, ale jest to wyzwanie.
10: Bo nie jest łatwo. To jest naprawdę mocna konkurencja. Chłopaki nadają szaleńcze tempo. Przemówimy, że jest wojna w aucie. Jak jest wojna w aucie, to znaczy, że każdy zakręt jest na limicie i tu to widać po czasach, ale cieszę się, że mimo, że ja muszę taki zachować troszeczkę kompromis, patrząc na moje Mistrzostwa Polski, że jesteśmy w stanie się podpinać pod Mistrzostwa Europy, robić dobre czasy, że nie ma wstydu i to tak serce raduje.
2: Usłyszał Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM. Po deszczowych dniach w Bieszczadach w końcu zawitało słońce. Takie warunki przyciągnęły na szlaki tłumy turystów.
11: A państwo dziś gdzie się wybierają?
12: Na Szeroki Wierch.
13: Tam jeszcze nie byliśmy.
14: Widzieliśmy wszystko wokół Tarnicy, natomiast Szerokiego Wierchu jeszcze nie.
13: Miejmy nadzieję, że nie będzie bardzo ślisko ze względu na te opady, które były, ale myślę, że damy radę.
14: I planujemy wejść tutaj właśnie od Teremówca i zejdziemy prawdopodobnie w Wołosatym, a potem zobaczymy, może Busik jakiś nas tu podwiezie, a jak
13: no,
14: nie.
13: Miejmy nadzieję, żeby nie iść.
14: To będziemy szli drogą.
15: Ja dzisiaj na Tarnicę się wybieram. Czerwonym szlakiem idziemy. Trochę bardziej hardkorowy podobno, no ale no to zobaczymy już, jak to będzie wyglądać.
3: To jest najpiękniejszy region Polski. Proszę wybrać się na górę, to jest nagroda. Jak się wejdzie na górę tą Połoninę, to wybacza wszystkie te niedogodności tej trasy.
2: Z turystami w Ustrzykach Dolnych rozmawiał nasz reporter Paweł Konieczny, a my z nowymi faktami wracamy o 16.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
1: A w pogodzie piękny dzień. Bez opadów, temperatura takie przyjemne, 20 kilka stopni.
16: Mogę zilustrować?
1: Możesz.
16: Tak jest.
1: Wszystko dobrze.
16: Tak jest, wyjdziesz na dziedziniec przed radio, zobaczysz, tak jest.
1: Jest pięknie i jutro będzie jeszcze piękniej. Jutro to również bez opadów, ale jutro już nawet 30 na termometrach. Po południu deszcz może się pojawić nad samym morzem.
0: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
12: Jadąc do radia widziałem...
0: Kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy. Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: wojskowy w radiu RMF 24.
1: To są niesamowite emocje, znajdować przedmioty, które należały do polskich żołnierzy. Mówię nie tylko o tym orzełku, który miał wygięte skrzydło, guziki z mundurowania polskich żołnierzy.
0: Teren wojskowy w radiu RMF 24. W każdą środę po 18:00 komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura i jego goście zabierają nas w podróż po przeszłości, teraźniejszości i przyszłości militariów.

0: Słuchacie RMF Rock Progresywny. Czas na fakty RMF FM.
1: Czas na najnowsze wydanie faktów RMF FM. Zaprasza Anna Wachowska. Posłuchajmy.
2: Na początek przekażemy ważne dla kierowców informacje z obwodnicy Trójmiasta, a także z województwa kujawsko-pomorskiego. Pogodowe alerty w Polsce. Synoptycy ostrzegają przed powrotem upałów. Termometry w 12 regionach wskażą nawet 30 stopni. Pod lupą faktów wakacyjne ceny noclegów. A na koniec mamy propozycje dla tych, którzy goszczą w Warszawie. Ostrzegamy kierowców podróżujących drogą krajową numer 91 w Kujawsko-Pomorskiem. W miejscowości Browina, to trasa Świecie-Toruń, zderzyły się dwa samochody osobowe i tam jedziecie wahadłowo. Kilkukilometrowe korki na obwodnicy Trójmiasta. Pomiędzy węzłami Gdańsk-Owczarnia i Gdańsk-Lotnisko zepsuła się ciężarówka. Ruch w kierunku Łodzi odbywa się jednym pasem. Z utrudnieniami musicie się liczyć jeszcze przez godzinę. Upały wracają. Synoptycy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej dali ostrzeżenia dla 12 województw. Alerty obejmują Dolny Śląsk, Opolszczyznę, Śląsk, Łódzkie i Świętokrzyskie, a także część Wielkopolski, Mazowsza, Małopolski, Lubelszczyzny, Podkarpacia, województwa lubuskiego i kujawsko-pomorskiego. Tam termometry wskażą nawet 30 stopni. Ostrzeżenia będą obowiązywać jutro do 19. Rajd Polski nabiera tempa. Za kierowcami już część odcinków specjalnych, ale rywalizacja trwać będzie dziś do wieczora, a to wszystko bacznie obserwuje kibice, którzy gromadzą się w specjalnie wyznaczonych strefach.
3: Ja jestem pierwszy raz w życiu na czymś takim. Po pierwsze przyciąga marka Rajdu Polski, o której nieraz słyszałem i widziałem w telewizji. Po drugie bliskość rajdu. No i przede wszystkim, skoro pierwszy raz, to ciekawość.
4: Jak obserwuje się rajd z takiej traktorowej przyczepki?
5: Przyczepki lepiej widać.
4: Ten koc to nie przypadek?
6: Nie. Trzeba czekać, więc musimy się przystosować. Plecak pełen przekąsek, woda, wszystko musi być.
7: Czyli mamy nawet zabawki.
4: Przygotowanie specjalne.
6: Jak zawsze.
4: Chcecie siedzieć jak najbliżej drogi, tak?
8: Bliżej drogi, ale bezpiecznie.
2: W jednej ze stref kibica na odcinku OHAB był reporter RMF FM Marcin Buczek.
9: Lato pełne faktów RMF FM.
2: Jeśli jeszcze nie zaplanowaliście wakacyjnego wyjazdu, uspokajamy. W sierpniu jest w czym wybierać. Tak wynika z danych portalu travelist.pl. W sierpniu nad polskim morzem oraz nad jeziorami wolny jest co drugi pokój. W faktach Igor Skrzypek z redakcji ekonomicznej RMF FM. Witamy, Igorze. Pokoje są, ale co z cenami?
10: Kwoty są dość atrakcyjne, szczególnie jak na środek wakacji. Nad morzem ceny za dobę dla pary w hotelu minimum trzygwiazdkowym utrzymują się w granicach 400 zł. Najtaniej jest obecnie w Łebie. 320 zł za dobę w sierpniu. Drożej będzie w Jastrzębiej Górze, koło brzegu Gdyni. Tam już raczej z czwórką z przodu.
11: Najniższe stawki w całym zestawieniu znajdziemy natomiast nad jeziorami i to w Ostródzie. Około 300 zł za dobę. W Olsztynie jest niewiele drożej, ale też przystępne oferty oferują Mrągowo i Mikołajki.
10: Jak wyliczy Eugeniusz Triason z travelist.pl, nieco drożej będzie w górach, ale tam obłożenie jest względnie niskie, więc można szukać okazji. W Ustroniu ceny od 330 zł za dobę, Krynica Zdrój 350. W Kościelisku w Tatrach no tu już będzie drożej, 420 zł.
2: Ogrody Zamku Królewskiego w Warszawie w wakacyjne wieczory zamieniają się w plenerową scenę. W ramach projektu Szekspir pod gwiazdami grana jest tam komedia Sen nocy letniej. W obsadzie Anita Sokołowska, Bartosz Bielenia i Grzegorz Małecki, który gra Oberona, króla elfów.
12: Ciekawe chyba dla aktora doświadczenie.
13: Dla mnie to jest absolutne spełnienie marzeń.
12: O proszę.
13: Gram postać zupełnie bajkową. Bardzo to lubię i w ogóle muszę powiedzieć, że niezwykle tęsknię za takim teatrem. Bardzo dużo widziałem spektakli, szczególnie musicali na West Endzie i na Broadwayu w ostatnich latach. Szczególnie w kostiumach, w scenografii. To ma niezwykły rozmach. No i tutaj pokusiliśmy się o taki właśnie rodzaj Broadwayu, West Endu troszeczkę, szczególnie kostiumowo. To tak, dużo radości.
2: Z aktorem rozmawiała Katarzyna Sobiechowska-Szuchta. Do Ogrodów Zamku Królewskiego w Warszawie zajrzymy w kolejnych faktach.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Ania mówiła o tych ostrzeżeniach, które czekają...
0: RMF On w rytmie lata. Wybierasz gorące hity, a może chcesz po prostu odpocząć na leżaku? Tu znajdziesz stacje idealne dla siebie. W tym RMF Przeboje Lata 2026. Słoneczne przeboje. Latino. Chill out. Relax. I wiele więcej. Wakacyjne evergreeny i najświeższe premiery lata. Mamy je wszystkie. Słuchaj na RMF On. rmfm.pl lub w aplikacji RMF On.

Pakujesz się na wakacje? Zapakuj najlepsze podcasty lata od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Kaja zaprasza. Spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Rock Progresywny. Czas na fakty RMF FM.
1: 17. Zaprasza Anna Pachowska.
2: Ludzie zostawiają swój dobytek i uciekają przed ogniem. We Francji i Hiszpanii, które walczą z pożarami lasów, trwa ewakuacja okolicznych mieszkańców. Na początek relacja korespondenta RMF FM. Potem piłkarska ekstraklasa. Jagiellonia Białystok wygrywa z Koroną Kielce. A na koniec zabierzemy Was do Szczecina. Trwa tam jarmark jakubowy. Silny wiatr utrudnia strażakom walkę z pożarami lasów w okolicach Bordeaux w południowo-zachodniej Francji. Władze apelują do turystów, by odłożyli wakacyjne wyjazdy do tej części kraju. Fakty RMF FM o 17 otwiera nasz francuski korespondent Marek Gładysz. Marku, co w tej chwili dzieje się w rejonie Bordeaux?
3: Do akcji wkroczyły największe francuskie samoloty wojskowe typu Airbus A400M. Każda maszyna tego typu może, przelatując nad płomieniami, zrzucić 20 ton środków hamujących rozprzestrzenianie się pożaru. Płomienie znajdują się już tylko około 30 km od Bordeaux, gdzie mieszka prawie milion osób, ale na razie nieprzewidziano ewakuacji mieszkańców dzielnic, które znajdują się na obrzeżach aglomeracji. Przypomnijmy, że w całej Akwitanii ewakuowano już ponad 200 tysięcy osób, między innymi mieszkańców miejscowości, które znajdują się pomiędzy płonącymi lasami i miastem Bordeaux. Według tutejszych mediów chodzi o największą ewakuację ludności we Francji od czasów II wojny światowej. Komentatorzy sugerują, że dzięki temu nikt nie zginął z powodu tej wielkiej fali pożarów.
2: W Hiszpanii spłonęło już 25 tysięcy hektarów lasu. Najtrudniejsza sytuacja jest w rejonie Madrytu oraz w prowincji Avila. Premier Hiszpanii Pedro Sanchez przekazał, że na miejsce mają dziś dotrzeć dodatkowe siły w ramach europejskiej solidarności. Spodziewamy się przybycia wsparcia z Grecji i Włoch. Ponadto w ramach zaakceptowanego przez Europejski Mechanizm Ochrony Ludności wniosku ponad 100 żołnierzy Armii Portugalskiej. Pomogą oni w walce z pożarem w prowincji Avila. Ze względu na pożary w regionach Madrytu i Avili domy opuściło niemal 80 tysięcy osób. Piłkarska ekstraklasa teraz w faktach. W pierwszym dzisiejszym meczu Jagiellonia Białystok pokonała Koronę Kielce 1-0. Jedynego gola strzelił w końcówce nowy napastnik, jak i Nick Prelec. Do gry szykują się już w Zabrzu. Górnik za pół godziny podejmie Beniaminka, Śląsk Wrocław.
4: Na pewno jakość zawodników będzie większa, to wszyscy jesteśmy tego świadomi, ale my też mamy swoją jakość i swój pomysł na to wszystko, także trzeba to kontynuować, co zaczęliśmy, i nie obawiać się przesadnie tego, z czym się zderzymy w Ekstraklasie. Tutaj chyba jest kwestia takiego prestiżu dla piłkarza i kwestie ambicjonalne, żeby dotrzeć na ten polski szczyt, a co dalej, to zobaczymy.
2: O różnicach pomiędzy pierwszą ligą a Ekstraklasą mówił bramkarz Śląska Wrocław Michał Szromnik. Zaglądamy teraz na trasę 82. Rajdu Polski. Trwa popołudniowa pętla. Rajdowe załogi na trasie. W faktach Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM. Witamy, Patryku. Trwa już OS Ochaby, którego przed południem nie udało się przejechać.
5: Tak, tam wypadek miała, przypomnę, czeska załoga jadąca jako pierwsza dziś na trasie. Później ten odcinek odwołano, zatem no teraz rajdowcy przejeżdżają ten odcinek po raz pierwszy. No i przed chwilą zmieniły nam się wyniki, bo Jakub Matulka dojechał do mety i w tym momencie ma najlepszy czas na tym odcinku. O sekundę wyprzedza lidera całej imprezy, czyli Fina Temu Suninena. W klasyfikacji generalnej Suninen prowadzi. 6,9 sekundy straty ma do niego Matulka. Dalej Andrea Mabellini i Mikołaj Marczyk. Świetnie też jedzie Jarosław Szeja, który zajmuje teraz miejsce piąte. No i właśnie mamy taką małą niedogodność, jeśli chodzi dzisiaj o śledzenie rajdu, bo dopiero jako 17 na trasę każdego odcinka wyrusza właśnie wspomniany Jakub Matulka. No, w klasyfikacji generalnej świetnie się spisuje kiedy już większość czołowych załóg jest na mecie, to trzeba jeszcze czekać na Kubę Matulkę, by mieć ten pełen obraz rajdowej sytuacji, ale na szczęście nasz rajdowiec się idealnie wyrobił w czasie i wiemy, że ten odcinek jak na razie pokonał najszybciej. Z trasy 82. Rajdu Polski Patryk Serwański.
1: Pyszne fakty w RMF FM.
2: Konfitura z kiszonych zielonych pomidorów, musztarda z dyni, a nawet ketchup z bananów. Takie nietypowe przetwory można dostać na jarmarku jakubowym, który w ten weekend trwa w Szczecinie.
6: Pełno słoiczków. Co to są za konfitury?
7: Z płatków róży. Mamy również szczecińską konfiturę z zielonych pomidorów.
6: Te kiszone zielone pomidory to jest coś takiego innego. Jak to wygląda? Jak to smakuje?
7: Zielone pomidory są twarde, chrupkie. Jeżeli ktoś by nie wiedział, że to jest pomidor, to powiedziałby, stwierdził, że to jest ogóreczek kiszony.
8: Ostatnio ona zrobiła coś nowego.
6: Ketchup z bananu.
8: Ketchup z bananu.
6: Nie słyszałam o czymś takim. Panie tutaj stałymi klientkami są. Widzę, że jakieś tutaj zakupy większe. Można polecić?
9: Można polecić. Jest po prostu fenomenalna, fantastyczna. Córka jest koneserką konfitur z róży. Ta jest the best. I teraz idziemy jeszcze po miotki.
2: Usłyszała nasza reporterka Anna Połamar. Jarmark można odwiedzić jeszcze dziś do 22 i jutro. A nowe fakty w RMF FM o 18.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: Na jutro czekają nas ostrzeżenia.
0: A ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

0: w radiu RMF24.
1: Podjąłem decyzję o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy.
2: Uważam, że wychowanie dziecka przez pary osób tej samej płci jest złem dla tego dziecka.
3: Słucham wypowiedzi polityków, razem z moimi gośćmi odkrywam ich ukryty sens i mówię, sprawdzam. Barbara Brodzińska-Mirowska. Do usłyszenia.
0: Polska Polityka. Już we wtorek po 18:00 w radiu RMF24.

0: Słuchacie RMF Rock Progresywny. Czas na fakty RMF FM.
1: Ponownie z nami Anna Wachowska.
2: Jestem, zapraszam. Seria utrudnień na drogach. Uważajcie na trasach Mazowsza, Lubelszczyzny i Świętokrzyskiego. Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe alarmuje. Mamy za mało wyznaczonych kąpielisk. Powiemy, co to oznacza. Warszawa gości Polonię z całego świata.
3: Inaczej jest niż z opowiadań rodziców.
2: To są fakty RMF FM o 18. Jedna osoba zginęła w wypadku na drodze krajowej nr 60 na Mazowszu. W pobliżu miejscowości Nasierowo-Dziurawieniec, chodzi o odcinek Ciechanów-Maków Mazowiecki, samochód osobowy zderzył się z ciągnikiem rolniczym. Droga jest zablokowana. Problemy także na krajowej 17 na Lubelszczyźnie. W pobliżu Boniewa na trasie Piaski-Krasny-Staw doszło do kolizji dwóch samochodów osobowych. Zablokowany jest pas jezdni w kierunku Krasnego Stawu. Utrudnienia potrwają do 19. Uważajcie również na drodze krajowej nr 79 w Świętokrzyskiem. W miejscowości Osiek, to jest odcinek Kraków-Sandomierz, doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych. Do 19 obowiązuje tam ruch wahadłowy.
4: Uwaga! Podajemy fakty.
2: Mamy za mało wyznaczonych przez samorządy kąpielisk, alarmuje Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, które pilnuje tam bezpieczeństwa. A często lokalne władze nie decydują się na taki wydatek, mówi Piotr Synowiec, prezes WOPR-u na Lubelszczyźnie.
5: Bardzo często samorządy poprzez oszczędności nie otwierają tych kąpielisk, a ludzie i tak się kąpią. Dlatego w tych miejscach, gdzie osoby korzystają z tych wód powierzchniowych, tam powinny być organizowane kąpieliska.
6: Jak duży to koszt dla samorządu?
5: Trzeba brać pod uwagę i wyposażenie kąpieliska, i pensje ratowników w sezonie letnim. No to jest koszt rzędu, myślę, około 100 tysięcy złotych na cały sezon.
2: Usłyszał reporter RMF FM Dominik Smaga. W kolejnych faktach razem z naszym dziennikarzem zajrzymy nad popularne jezioro, gdzie oficjalnie kąpieliska nie ma, a ludzie i tak się kąpią. Pogoda w Tatrach w ostatnich dniach nie rozpieszczała turystów. Weekend będzie bardziej łaskawy dla wędrujących po szlakach. Mimo to trzeba uważać.
7: Jak nawet się warunki poprawią, trzeba pamiętać, że w niektórych miejscach szlaki będą śliskie, mokre. Też odpowiednio się przygotować do takiej wycieczki. Najpierw sprawdzić tą prognozę pogody, warunki, jakie panują na szlakach. No i do tego dopasować nasz cel wycieczki. Tutaj, żeby zdrowy rozsądek wziął górę, a nie, że musimy gdzieś za wszelką cenę tam wejść bez względu na warunki.
2: Przestrzega ratownik dyżurny TOPR Edward Lichota. Do jutra w Warszawie trwa Polonia Camp. Do stolicy przyjechało 1500 Polaków mieszkających za granicami naszego kraju. Jak przyznają, Polska zmieniła się w ciągu ostatnich dziesięcioleci na lepsze, a młodzi ludzie chętnie tu wracają.
8: Znam dużo młodzieży z okolic Nowego Jorku i z New Jersey, którzy właśnie się wybierają na uczelnie do Polski widzą, że jest wartość przeprowadzić tutaj.
3: Teraz jak właśnie młodzież przylatuje do Polski, widzi, jak się zmieniła, jak to inaczej jest niż z opowiadań rodziców, no to widzą, że tutaj w sumie jest do czego przylecieć, zobaczyć, nauczyć się, pozwiedzać.
2: Mówiły Monika i Barbara z Chicago. Już teraz zapraszamy na kolejne fakty, w nich Warszawa i sen nocy letniej.
9: Wracamy do takiego Szekspira u podstaw.
2: Słyszymy się o 19.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: RMF. Rok progresywny.

0: Kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.
1: The mystery man came over and he said, I'm out of sight. He said, for a nominal service charge, I could reach Nirvana tonight. If I was ready, willing, and able to pay him his regular fee, he would drop all the rest of his pressing affairs and

RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz. Tu czekają na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty, Sceny Zbrodni, Felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: Wojskowy w radiu RMF 24.
1: To są niesamowite emocje, znajdować przedmioty, które należały do polskich żołnierzy. Mówię nie tylko o tym orzełku, który miał wygięte skrzydło, guziki z umundurowania polskich żołnierzy.
0: Teren wojskowy w radiu RMF 24. W każdą środę po 18:00 komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura i jego goście zabierają nas w podróż po przeszłości, teraźniejszości i przyszłości militariów.

0: Słuchacie RMF Rock Progresywny. Czas na fakty RMF FM.
1: Zapraszamy na spotkanie z faktami RMF FM i to, co najważniejsze ma dla nas Anna Wachowska.
2: Jesteście w drodze? Uważajcie, są utrudnienia na trasach w Łódzkiem i na Mazowszu. Południe Europy walczy z ogromnymi pożarami lasów. W Hiszpanii zginęła jedna osoba, ewakuowano dziesiątki tysięcy. A na koniec Warszawa i sen nocy letniej w plenerze. Dwie osoby zostały ranne w wypadku na drodze krajowej nr 74 w Łódzkiem. W miejscowości Wójcin, chodzi o odcinek Piotrków Trybunalski Radomsko, zderzyły się trzy samochody osobowe. Droga jest zablokowana, utrudnienia potrwają do 21. Uwaga na A2, także w Łódzkiem. Między węzłami Łowicz i Skierniewice samochód osobowy zderzył się z ciężarówką. Zablokowany jest pas jezdni w kierunku Poznania. Na mazowieckim odcinku A2 także utrudnienia. W pobliżu Nowej Trzcianki, między węzłami Groszki i Siedlce Zachód, samochód osobowy uderzył w bariery. Zablokowany jest pas jezdni w kierunku Terespola.
3: Ludzie kontrażywią. Fakty RMF FM z miejsca wydarzeń.
2: Jedna osoba zginęła w wyniku pożarów w Hiszpanii, informuje tamtejsze Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Ciało mężczyzny zostało odnaleziono w samochodzie zaparkowanym w wąwozie w miejscowości Manises nieopodal Walencji na wschodzie kraju. Według lokalnych władz pożary lasów w Hiszpanii zmusiły już do opuszczenia swoich domów niemal 80 tysięcy osób. Zobaczyłam kłęby dymu unoszące się na niebie. Wtedy zrozumiałam, że dzieje się coś złego. Myślę, że wszyscy wpadliśmy w panikę. Potem dostaliśmy wiadomość, żeby się przygotować i zabrać najcenniejsze rzeczy, to co najważniejsze. Mówiła jedna z ewakuowanych. Strażacy walczą z pożarami także w południowo-zachodnich rejonach Francji. Tam liczba ewakuowanych sięga już 200 tysięcy. Polacy szeroką ławą atakują czołowe lokaty 82. rajdu Polski. Przed nami ostatnia część tego rajdowego dnia. Super OS, który zostanie rozegrany tuż obok Stadionu Śląskiego. Właśnie tam, w strefie serwisowej, jest wóz satelitarny RMF FM i Patryk Serwański z redakcji sportowej. Witamy ponownie.
4: Jestem, dobry wieczór.
2: Na razie cztery polskie załogi w czołowej szóstce.
4: Tak, dodam, że te czołowe załogi już tutaj niedaleko linii startu się meldują. A jeśli chodzi o sytuację w klasyfikacji generalnej rajdu, jedyny mankament tej sytuacji no, na dwóch czołowych miejscach na razie kierowcy z zagranicy. Liderem Finn Teemu Suninen, drugi jest Włoch Andrea Mabellini. Tuż za nim za to już Jakub Matulka i Mikołaj Marczyk, a dalej z trochę większą stratą Kajetan Kajetanowicz i Jarosław Szeja. Aż 11 załóg mieści się na razie w zaledwie 43 sekundach, zatem rajd bardzo wyrównany. No każdy błąd może być kosztowny. Kończący dzień odcinek tutaj przy Stadionie Śląskim to tylko 1,5 kilometra, no ale niewykluczone, że jakieś błędy się pojawią. Z parku serwisowego 82. rajdu Polski Patryk Serwański.
2: Więcej informacji ze świata sportu tuż po 20:00, wtedy w RMF FM. Fakty sportowe. Sen nocy letniej. Jedną z najbardziej znanych komedii Szekspira można oglądać do 19 sierpnia w ogrodach Zamku Królewskiego w Warszawie. Gramy w plenerze w każdą pogodę, mówi nam aktor Grzegorz Małecki, który w tym spektaklu wciela się w Oberona, króla elfów.
5: Widownia jest wyposażona w płaszcze przeciwdeszczowe. Nasi producenci kupili ich ponad 10 tysięcy, także naprawdę
6: nikt nie zmoknie.
5: Nie mają państwo wymówki, żeby do nas nie przyjść. To jest w ogóle cudowna taka aktorska zabawa. Dzisiaj trudno nam sobie to wyobrazić, ale te pierwsze sztuki Szekspira, nawet Hamlet, Macbeth, Otello, nie tylko komedie, były grywane właśnie w plenerze, na targach, placach, ulicach. W związku z tym wracamy do takiego Szekspira u podstaw.
2: Cała rozmowa Katarzyny Sobiechowskiej-Szuchty z aktorem Grzegorzem Małeckim jest na rmf24.pl w zakładce Kultura. A my słyszymy się o 20:00.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: W RMF FM wieczorami najlepsza muzyka pod słońcem, ale też najlepsza...

0: Słuchacie RMF Rock Progresywny. Czas na fakty RMF FM.
1: Godzina 20. Przed mikrofonem Anna Bachowska.
2: Tragiczny wypadek w Łódzkiem. W zderzeniu trzech samochodów dwie osoby zginęły, pięć zostało rannych. Miała zranić 8-letnią dziewczynkę nożem. Jest areszt dla 18-latki z Zamościa na Lubelszczyźnie. Szpieg w strukturach NATO. Aresztowana została kanadyjska stażystka. W faktach sportowych Katowice i zmagania na trasie Rajdu Polski. Dwie osoby zginęły, a pięć zostało rannych w wypadku na drodze krajowej nr 74 w Łódzkiem. W miejscowości Wójcin na odcinku Piotrków Trybunalski Radomsko, przypominamy, zderzyły się trzy samochody osobowe. Droga jest zablokowana, policja wyznaczyła objazdy. Uważajcie na trasie S5 w Kujawsko-Pomorskiem. W miejscowości Wilcze samochód osobowy uderzył w bariery. Zablokowany jest pas w kierunku Bydgoszczy. Utrudnienia potrwają do 21. Jest dwumiesięczny areszt dla 18-latki podejrzanej o zranienie ostrym narzędziem 8-letniej dziewczynki. Tak zdecydował sąd rejonowy w Zamościu na Lubelszczyźnie. Wcześniej młoda kobieta w podobny sposób próbowała zaatakować inną nastolatkę. Według ustaleń śledczych była pijana, miała 2 promile alkoholu w organizmie. Grozi jej do 7,5 roku więzienia.
3: Taki jest świat. Takie są fakty.
2: Czy kolejni żołnierze z Korei Północnej będą walczyć na Ukrainie? Wołodymyr Zełański, cytowany przez agencję Reutera, przekazał, że rosyjskie wojsko chce zrekrutować nawet 30 tysięcy żołnierzy z tego kraju. Według ukraińskiego prezydenta Rosjanie od czerwca przygotowują rozmieszczenie północno-koreańskich rekrutów w obwodzie woroneskim przy granicy z Ukrainą. Korea Północna ma też dostarczyć Rosji nowe wyrzutnie pocisków balistycznych. Szpiegostwo w strukturach NATO? Pod takim zarzutem zatrzymana została obywatelka Kanady pochodzenia chińskiego, która odbywała staż w kwaterze głównej sił sojuszniczych w Mont na południu Belgii. Podejrzana zwróciła uwagę natowskich służb bezpieczeństwa, które zgłosiły sprawę belgijskiemu wywiadowi. Funkcjonariusze przeprowadzili już przeszukania w miejscu zamieszkania podejrzanej. W faktach powracamy do problemu z kąpieliskami. Na oficjalnym kąpielisku musi być ratownik, a jego praca kosztuje, więc wiele samorządów nie wyznacza takich miejsc. Ale nie jest to jedyny problem, mówi Piotr Synowiec, prezes WOPR-u na Lubelszczyźnie.
4: Na niektórych akwenach jest za małe kąpielisko, bo poprzez oszczędności robimy dużo mniejsze. Ludzie się nie mieszczą na tym kąpielisku wyznaczonym i kąpią się i tak poza strefą wyznaczoną. Ryzykują oczywiście, no ale no, z braku dostępu do kąpieliska strzeżonego. Statystyki mówią jasno, że raczej osoby nie toną na kąpielisku strzeżonym, tylko poza nim.
2: Usłyszał reporter RMF FM Dominik Smaga. Piękne rękodzieło, mnóstwo przysmaków i wyjątkowa atmosfera. Czeka na odwiedzających Nikiszowiec, zabytkową górniczą dzielnicę Katowic. Jutro odbędzie się tam jarmark u babci Anny. Będzie można też potańczyć. Spodziewajcie się włoskiej muzyki i dźwięków z lat 70. i 80.
5: Mamy DJ-a, to jest człowiek, który generalnie pół życia spędza pod ziemią, bo jest górnikiem, a całą resztę spędza na górze, tworząc muzykę trochę na czarnych płytach, tworząc, miksując i dość często go wykorzystujemy tutaj. Potańcówki są rzeczywiście ostatnio bardzo takie modne. Nie chcemy tego w jakiś szczególnie sztuczny sposób aranżować. Po prostu, jeśli ludzie będą mieli ochotę, to zapraszamy.
6: Zapraszamy do tańca.
5: Zapraszamy do tańca, do słuchania, do wspominania, ale też do po prostu chodzenia po jarmarku, oglądania rzeczy pięknych na jarmarku, ale też oglądania Nikiszowca.
2: Mówił Waldemar Jan z Fabryki Inicjatyw Lokalnych w rozmowie z reporterką RMF FM Anną Kropaczek. W tym roku jarmark inspirowany jest włoskim Dolce Vita. Ma być radośnie i beztrosko.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania, pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
8: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej, magnezowo-wapniowej, Muszynianka.
9: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący zestaw malarski z wałkiem Hardy Ceramik.
2: Na rozpędzone fakty sportowe zaprasza Patryk Serwański.
6: Dobry wieczór, jesteśmy w miasteczku rajdowym 82. Rajdu Polski, tuż obok Stadionu Śląskiego i tutaj właśnie trwa ostatni dziś odcinek specjalny. Czołowe załogi już w strefie serwisowej. Najlepszy czas na tym odcinku ma w tym momencie Jakub Matulka, drugi Miko Marczyk, zatem nasze załogi no, w dobrym stylu kończą ten rajdowy dzień. Marczyk przyznał, że miał też dziś taki trudny moment, bo jako pierwszy przed południem dojechał do miejsca wypadku czeskiego kierowcy Dominika Striteskiego.
10: Bardzo trudny, no oczywiście trudny przede wszystkim dla Dominika i Andreja, natomiast czekaliśmy na karetkę pogotowia, helikopter, straż pożarną. Dominik nie mógł się za bardzo ruszać, był w szoku, no staraliśmy się zrobić co możemy w tym czasie oczekiwania. Przeżycie na pewno.
6: W klasyfikacji generalnej rajdu prowadzi Finn Teemu Suninen. 5 polskich załóg jest w czołowej dziesiątce rajdu. Wyniki podsumujemy na spokojnie w faktach sportowych za godzinę. W piłkarskiej ekstraklasie Górnik Zabrze pokonał 2-1 Śląsk Wrocław. Jagiellonia Białystok skromnie, ale zwycięsko zaczyna sezon. Domowe 1-0 z Koroną Kielce. No a piłkarze Lecha i Krakowi kończą rozgrzewkę na stadionie w Poznaniu. Mecz Kolejorza z drużyną Pasów rozpocznie się za 10 minut. Goście chcą zaskoczyć mistrzów Polski. Zespół latem odżył, przekonuje trener Bartosz Grzelak.
11: Jak ja tu przyszedłem w zeszłym sezonie, no to oczywiście to drużyna. Szatnia była zmęczona mentalnie i tak teraz oni mają lepszą energię i pokazują to, co naprawdę umieją i to jest miło widzieć.
6: A zakończenie kariery oficjalnie ogłosił za to Łukasz Fabiański. 41-latek w minionym sezonie był zawodnikiem londyńskiego West Hamu. Klub nie przedłużył kontraktu, a teraz Fabiański postanowił skończyć z zawodowym graniem w piłkę. Kariera, no nie byle jaka, 377 meczów na poziomie Premier League i 57 występów w reprezentacji Polski.
7: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
8: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
9: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący zestaw malarski z wałkiem Hardy Ceramik.
1: Będzie niedziela, o której pewnie niektórzy marzyli i myśleli, że w końcu taka w lipcu się trafi, gdzie temperatura w wielu miejscach przekroczy nawet 30 stopni, albo je wystarczająco osiągnie i to już sprawi, że ten dzień będzie piękny, pełen słonecznych uśmiechów i przede wszystkim no, takiego wakacyjnego nastroju. Tego wszystkim życzymy, no troszkę może będą zaniepokojeni mieszkańcy województwa zachodniopomorskiego, bo tam maksymalnie 23 stopnie. To jest w sobotni wieczór w RMF FM u nas jak zawsze. Najlepsza muzyka, ale przede wszystkim...
0: Słuchacie RMF, rock progresywny.

najlepsze podcasty lata od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Kaja zaprasza, spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

Słuchasz polskie przeboje? My też. Dlatego przygotowaliśmy dla ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

do zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Rock Progresywny. Czas na fakty RMF FM.
1: Najnowsze fakty, niestety tragiczne. Przed mikrofonem Anna Wachowska.
2: Ogromna tragedia w Łódzkiem. W wypadku samochodowym zginęło dwoje dzieci, 6 osób zostało rannych. Potem Polak w Najwyższym Sądzie Watykanu. Będziemy w Szczawnicy, która znów łączy Polskę i Węgry. A w faktach sportowych przeniesiemy się na Śląsk. Tam trwa 82. rajd Polski. Dwoje dzieci zginęło w wypadku na drodze krajowej nr 74 w Łódzkiem. W miejscowości Wójcin między Sulejowem i Paradyżem zderzyły się 3 samochody, informuje młodszy aspirant Mateusz Piliński z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.
3: Ze wstępnych informacji wynika, że 38-letni mężczyzna, kierując Peugeotem, z nieustalonych przyczyn zjechał na przeciwny pas ruchu, doprowadzając do czołowego zderzenia z Toyotą, którą kierowała 28-letnia kobieta. W zdarzeniu brał również udział kolejny pojazd marki Nissan, którym kierował 37-letni mężczyzna. Poszkodowane zostały dzieci w wieku 9 i 11 lat. Pomimo udzielonej pomocy medycznej ich życia nie udało się uratować. Rannych zostało również 6 osób w wieku od 28 do 38 lat, w tym 12-letnie dziecko, którzy zostali przewiezieni do szpitala.
2: Droga numer 74 może być zablokowana nawet do północy. Policja wyznaczyła objazdy. Pożar przy ulicy Racławickiej na warszawskim Mokotowie. Pali się pustostan. Na miejscu pracuje ponad 20 strażaków. Papież Leon XIV mianował biskupa Krzysztofa Nitkiewicza członkiem Najwyższego Trybunału Sygnatury Apostolskiej. To najważniejszy organ sądowniczy w Kościele katolickim. Sprawuje on nadzór nad kościelnym wymiarem sprawiedliwości. W Warszawie trwa Polonia Camp. Ponad 1500 młodych osób polskiego pochodzenia z całego świata zjechało do stolicy po to, by mocniej związać się z Polską, a potem opowiadać o niej w najdalszych zakątkach globu.
4: Dużo się nauczyłam, no po prostu pokochałam Polskę jeszcze bardziej.
5: Ja uwielbiam Polskę tak naprawdę.
6: Bolonia dla Polski oczywiście może zrobić dużo rzeczy. Mamy dużo pomysłów, dużo inicjatyw.
7: I to super, kocham Polskę, kocham wszystko tu.
8: Faktycznie jest, wszyscy Polacy to jedna rodzina.
9: Bardzo się dobrze czuję. Uczyłam się polskiego wcześniej przez 5 lat i to było moim marzeniem wyjechać tutaj do Polski.
2: Radio RMF FM jest patronem Polonia Camp.
10: Fakty i weekend w RMF FM.
2: Jeszcze jutro w małopolskiej Szczawnicy rozbrzmiewać będzie węgierska kuchnia. W powietrzu będzie wyczuwalny zapach węgierskiej kuchni, bo trwają tam dni przyjaźni polsko-węgierskiej. Organizowane są od 15 lat dla upamiętnienia węgierskich właścicieli uzdrowiska, w szczególności Józefa Szalaja, któremu Szczawnica zawdzięcza obecny wygląd.
11: Będą występy, będzie kuchnia węgierska, będzie wino, no i też mamy przy okazji możliwość otwarcia nowego, tutaj odrestaurowanego cmentarza szalajowskiego, no i też krypta, gdzie są złożone szczątki Józefa Szalaja. Także troszkę tak na bogato w tym roku.
2: Zapewnia burmistrz z Szczawnicy Bogdan Szewczyk. Nocne marki są znacznie bardziej narażone na zachorowanie na cukrzycę. Tak wynika z najnowszych badań. Okazuje się, że kiedy nie śpisz w nocy lub nie jesteś głodny nad ranem, twój organizm może właśnie magazynować tłuszcz brzuszny. Na szczęście istnieje prosty sposób, by odwrócić ten niebezpieczny proces. Jak to zrobić? Polecamy artykuł pod tytułem Jesteś sobą i jesz wieczorem? Sprawdź, co dzieje się z twoim ciałem. Znajdziecie go na naszej stronie rmf24.pl.
10: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
12: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
13: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
14: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący zestaw malarski z wałkiem Hardy Ceramik.
2: Fakty sportowe i Patryk Serbański.
15: Fin Teemu Suninen spędzi noc jako lider 82. rajdu Polski. To są fakty sportowe z miasteczka rajdowego przy Stadionie Śląskim w Chorzowie. Przewaga Suninena nad Andreą Mabellinim to niespełna 8,5 sekundy. A tuż za Włochem jest Jakub Matulka, który dziś wygrywał odcinki specjalne.
16: Trzeba pamiętać, że Teemu Suninen jest tutaj pierwszy raz. Nigdy tutaj wcześniej nie był, a i tak generuje takie tempo. Myślę, że to pokazuje właśnie, jak świetnym zawodnikiem on jest. Andrea Mabellini to samo, on już wygrał przecież tutejszy rajd. No to są zawodnicy, którzy generują na tych trasach na pewno wybitne tempo.
15: Tak mówił mi Matulka. Czwarta lokata to Mikołaj Marczyk, a za nimi jeszcze kolejni Polacy. Kajetan Kajetanowicz, szósty jest Jarosław Szeja. Czołową dziesiątkę zamyka z kolei Adrian Rzeźnik. A rajdowcom przez cały dzień towarzyszyli i ciągle jeszcze towarzyszą oczywiście rajdowi kibice.
17: Super, super sprawa, super organizacja, naprawdę tak trzymać.
18: Bardzo się cieszymy, tym bardziej, że obok tutaj mieszkamy, przyjeżdżają i nasi z Polski kibice i zagraniczni. Super sprawa.
19: Dobre emocje są najważniejsze.
15: No a jutro kolejny dzień pełen emocji. Zaczynamy już po 8 rano odcinkiem specjalnym Przegibek. Richard Carapaz wygrał przedostatni etap Tour de France. Ekwadorczyk na metę dojechał samotnie, blisko pół minuty przed rywalami. W klasyfikacji generalnej Tadej Pogacar z przewagą wynoszącą blisko 6,5 minuty. Jutro Słoweniec będzie świętował na polach alizejskich. Na warunek oczywiście musi dojechać do mety etapu. W Ekstraklasie trwa mecz Lecha Poznań z Krakowią. Końcówka pierwszej połowy, cały czas 0-0. Sebastian Madejski, bramkarz Pasów, miał już kilka okazji, by się wykazać. Brazylia kontra Turcja. Tak będzie wyglądał finałowy mecz Ligi Narodów Siatkarek. Tylko jeden półfinał przyniósł duże emocje. Brazylijki wygrały po tiebreaku z Włoszkami. Reprezentacja Italii nie obroni więc tytułu wywalczonego przed rokiem. Turczynki pojedynek z Chinkami rozstrzygnęły już w trzech setach.
20: Sponsorem Faktów Sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
21: Sponsorem Faktów Sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
22: Sponsorem Faktów Sportowych jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący zestaw malarski z wałkiem Hardy Ceramik.
1: Ważne informacje dla tych, którzy być może planują dzisiaj jeszcze wieczorem jakiś spacer albo spotkanie z przyrodą wieczorową albo nocną porą. Temperatura no dziś od 13 do 17 stopni, więc nie będzie żadnego tropikalnego upału. Choć jutro w ciągu dnia, przypomnę, nawet do 31 stopni właściwie na większości obszaru naszego kraju. Do tego może się pojawić drobny deszczyk, ale tylko na wybrzeżu. U nas jak zawsze, wieczorową porą. Najlepsza muzyka dla tych, którzy szukają odpoczynku.

0: Wojtka w Radiu RMF 24.
1: Podjąłem decyzję o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy.
2: Uważam, że wychowanie dziecka przez pary osób tej samej płci jest złem dla tego dziecka.
3: Słucham wypowiedzi polityków, razem z moimi gośćmi odkrywam ich ukryty sens i mówię, sprawdzam. Barbara Brodzińska-Mirowska. Do usłyszenia.
0: Polska Polityka. Już we wtorek po 18:00 w Radiu RMF 24.

RMF Rock Progresywny.

RMF On. Słuchaj tak jak lubisz. Czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Bands, RMF Top 30.pl, RMF Hot News. Światowe i polskie numery 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: Słuchacie RMF Rock Progresywny. Czas na fakty RMF FM.
1: Kolejne niestety tragiczne fakty. Przed mikrofonem Anna Wachowska.
2: Nie żyje dwoje dzieci w wieku 9 i 11 lat. Na początek koszmarny wypadek w Łódzkiem. Potem dramatyczna walka z ogniem we Francji i Hiszpanii. Pytanie o obniżkę cen na stacjach paliw. Jarmark Jakubowy w Szczecinie, czyli ponad 300 wystawców i tysiące gości. Będą też fakty sportowe. Co najmniej do północy zablokowana może być droga krajowa nr 74 w Łódzkiem. Wieczorem, przypominamy, w zderzeniu trzech samochodów osobowych w miejscowości Wójcin między Sulejowem i Paradyżem zginęło dwoje dzieci w wieku 9 i 11 lat. Są też ranni.
3: Rannych zostało również 6 osób w wieku od 28 do 38 lat, w tym 12-letnie dziecko, którzy zostali przewiezieni do szpitala.
2: Informuje młodszy aspirant Mateusz Piliński z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi. 21-letni polski turysta zginął w słowackich Tatrach. Wraz z towarzyszem chcieli zdobyć Wysoką, jeden z najwyższych szczytów Tatr, ale z powodu śliskiego terenu zawrócili. W drodze powrotnej jeden z nich poślizgnął się i spadł z wysokości około 150 metrów. Mimo akcji ratunkowej z użyciem śmigłowca Polaka nie udało się uratować.
4: Nieokiełznany żywioł. Słuchaj faktów RMF FM.
2: Alarm przeciwpożarowy najwyższego stopnia wprowadzono w okolicach Bordeaux w południowo-zachodniej Francji. Zakazano tam turystom i okolicznym mieszkańcom korzystania z atlantyckich plaż i wchodzenia do lasów, informuje francuski korespondent RMF FM Marek Gładysz.
5: Z powodu gigantycznej fali pożarów lasów w rejonie Bordeaux ewakuowano już prawie ćwierć miliona osób. Nie ma ofiar śmiertelnych wśród turystów i okolicznych mieszkańców. Niestety zginęło jednak w sumie trzech strażaków walczących z olbrzymimi płomieniami. Rząd zarządził wysłanie do Akwitanii ponad 2,5 miliona maseczek typu FFP2, które mają chronić mieszkańców i tych turystów, którzy jeszcze nie opuścili okolic Bordeaux, przed bardzo szkodliwym dla zdrowia dymem. Wszystkie osoby znajdujące się w pobliżu obszarów objętych pożarami proszone są, jeżeli poczują zapach dymu w powietrzu, o zamykanie okien w domach i hotelowych pokojach.
2: W sumie we Francji i Hiszpanii, które walczą z pożarami lasów, ewakuowano 270 tysięcy osób. Co z rządową obniżką cen na stacjach paliw? Premier zarzuca prezydentowi, że po jego ostatniej decyzji oddala się perspektywa powrotu do pakietu ceny paliw niżej. Karol Nawrocki, przypominamy, skierował ustawę od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych do Trybunału Konstytucyjnego. Jak podkreślał, prawo nie działa wstecz.
6: Prawo ma wejść w życie w sierpniu, ale podatek miałby obejmować dochody uzyskiwane już od początku marca. Oznacza to próbę opodatkowania działalności z mocą wsteczną. W demokratycznym państwie prawnym obywatel i przedsiębiorca muszą wiedzieć, jakie przepisy obowiązują w chwili podejmowania decyzji.
2: Na linii faktów teraz reporter RMF FM Kacper Wróblewski. Kacprze, czy to oznacza, że rządzący nie wrócą do pakietu CPN?
7: Niekoniecznie. Nieoficjalnie mówi się, że taką czerwoną linią ma być ewentualna dwucyfrowa cena za litr paliwa na stacjach. Jednocześnie, jak mówi Anita Kucharska-Dziedzic z Lewicy, prezydent utrudnił nam zadanie.
8: Prezydent pokazuje kolejny raz, że nie kieruje się jakimiś racjonalnymi przesłankami i slogan po pierwsze Polska, po pierwsze Polacy jest tylko sloganem wyborczym i tutaj w żaden sposób o interesie obywateli nie myśli.
7: Z kolei otoczenie prezydenta podkreśla, że decyzja Karola Nawrockiego to wyłącznie wymówka dla rządzących, aby nie obniżali stawki VAT czy akcyzy na paliwo.
9: Obciążanie jakichkolwiek podmiotów gospodarczych wstecz podważa elementarną zasadę zaufania przedsiębiorcy względem państwa polskiego, więc tutaj absolutnie ja wiem, że pan minister Domański zawsze będzie miał wytłumaczenie, albo to był zły rząd PiSu, albo to był zły prezydent.
7: Mówił Szymon Stachowiak z kancelarii prezydenta.
2: Wyroby z drewna, biżuteria, paprykarz albo podpłomyki. W Szczecinie trwa jarmark jakubowy.
10: Podoba wam się na jarmarku?
11: Bardzo fajnie tu jest. Z dziadkiem jesteśmy, z babcią. Dużo ludzi. Przyjechałem ze Szwecji.
10: A jakie już stragany odwiedziłeś? Coś ci się spodobało?
11: No jagodzianki jadłem i osypki.
12: Pasze z dzika.
11: Jagodzianki były najlepsze.
2: Usłyszała nasza reporterka Anna Pałamar. Jarmark potrwa do jutrzejszego wieczoru.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
13: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
14: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący zestaw malarski z wałkiem Hardy Ceramik.
15: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
2: Patryk Serwański zaprasza na Fakty Sportowe.
12: Dobry wieczór, to są ponownie Fakty Sportowe z Chorzowa. Finn, Włoch i Polak na razie na trzech czołowych miejscach 82. rajdu Polski. Liderem Teemu Suninen, drugi Andrea Mabellini, trzeci Jakub Matulka. Tuż za nimi załoga Mikołaj Marczyk, Szymon Gospodarczyk i ta czołowa czwórka zamyka się w niespełna 11 sekundach.
16: Wszystko jest otwarte, teraz musimy tylko dobrze przepracować noc, by wreszcie się wyspać, bo wczoraj było mało czasu. No i liczę na to, że jutro z powrotem ruszymy do walki.
12: Tak mówił mi Gospodarczyk. Zaskakuje świetna jazda Jarosława Szei. Na razie szósta lokata, po całym dniu tylko 3 sekundy straty do piątego Kajetana Kajetanowicza.
17: To mnie cieszy osobiście, że z Kajtem walczyłem, że to jest taki mój pierwszy nauczyciel, od którego się uczyłem, gdzie razem mieliśmy pierwsze szlify, a teraz z nim walczę i wygrywam z nim OS-y. To jest dla mnie osobista taka radość, taka rzecz, której się nie spodziewałem.
12: Podsumował Jarek Szeja. Lech Poznań kontra Krakowia to już końcówka meczu piłkarskiej Ekstraklasy. Cały czas bezbramkowy remis. Po inauguracji zadowoleni za to są piłkarze Jagiellonii. Pewna gra w obronie, gol w końcówce i Korona Kielce pokonana 1-0.
18: Myślę, że ważne jest to, jak się zaczyna, żeby jakiś tam tor sobie wyznaczyć, w jakiś tam sposób się nastawić. Przed nami kolejne mecze, też eliminacje Ligi Europy, więc myślę, że każdy punkt, każde zero z tyłu, każda bramka nas będzie budowała.
12: Podsumował bramkarz Sławomir Abramowicz. 3-domowe zwycięstwo także w Zabrzu. Górnik pokonał Beniaminka. Śląska Wrocław 2-1. Zwycięstwa faworytów na lekkoatletycznych mistrzostwach polskich w Białymstoku w biegu na 400 metrów. Złote medale wywalczyli Natalia Bukowiecka i Maksymilian Szwed. Na 100 metrów przez płotki triumfowała Pia Skrzyżowska, a w rzucie młotem na przykład Anita Włodarczyk. Lando Norris wygrał kwalifikacje do wyścigu Formuły 1 o Grand Prix Węgier. Drugi czas na torze Hungaroring wykręcił Lewis Hamilton. Rezultat słabszy od zwycięstwa zaledwie 12 tysięcznych, ale Brytyjczyk cofnięty na starcie będzie o 3 miejsca za zajechanie drogi jednemu z rywali podczas decydującej części kwalifikacji. Drugie miejsce w takim razie zajmie na starcie Charles Leclerc, a początek wyścigu jutro o 15.
13: Sponsorem Faktów Sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
14: Sponsorem Faktów Sportowych jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący zestaw malarski z wałkiem Hardy Ceramik.
15: Sponsorem Faktów Sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
5: Jutro ta temperatura na pewno dla wielu będzie przyjemnością i oczekiwanym poziomem, bo od 29 stopni w Zielonej Górze, Poznaniu i Bydgoszczy, przez 30 stopni w Łodzi, Kielcach, Rzeszowie i Lublinie, aż po 31 stopni w Warszawie i Wrocławiu. Wyjątek to północ Polski, Gdańsk, Szczecin i tamte rejony, tam zaledwie 23-24 stopnie. No ale czasem tak musi być, no ktoś musi przez chwilę mieć chłód, żeby inni czuli, że jest...
0: Kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio, RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: wojskowy w radiu RMF 24.
1: To są niesamowite emocje, znajdować przedmioty, które należały do polskich żołnierzy. Mówię nie tylko o tym orzełku, który miał wygięte skrzydło, guziki z umundurowania polskich żołnierzy.
0: Teren wojskowy w radiu RMF 24. W każdą środę po 18:00 komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura i jego goście zabierają nas w podróż po przeszłości, teraźniejszości i przyszłości militariów.

RMF On w rytmie lata. Wybierasz gorące hity, a może chcesz po prostu odpocząć na leżaku? Tu znajdziesz stacje idealne dla siebie. W tym RMF Przeboje Lata 2026. Słoneczne przeboje, latino, chill out, relax i wiele więcej. Wakacyjne evergreeny i najświeższe premiery lata. Mamy je wszystkie. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Rock Progresywny. Czas na fakty RMF FM.
1: Pora, by sprawdzić nowe fakty, a to wydanie przygotował rozpoczynający dyżur redakcji Arkadiusz Stępień-Dernikowski. Dobry wieczór,
2: zapraszam. Powiemy o eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie, która dotyka kolejnych krajów. Tym razem Iran grozi Wielkiej Brytanii i Ukrainie. W tych faktach także informacje ważne dla kierowców, a dokładnie o utrudnieniach we Wrocławiu i Krakowie. Na koniec także o pechowym złodzieju z Wołomina, którego stołeczni policjanci przyłapali na gorącym uczynku. Groźby Iranu pod adresem Wielkiej Brytanii. Od tego zaczynamy. Rzecznik Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej oświadczył, że jeśli Londyn wesprze Stany Zjednoczone w ewentualnej wojnie, stanie się bezpośrednim i uzasadnionym celem ataków, jak napisano. Wypowiedź padła także w irańskiej telewizji państwowej. Jest kolejnym sygnałem zaostrzenia napięcia na Bliskim Wschodzie. Iran grozi także Ukrainie. Oskarża Kijów o atak na swój statek handlowy na Morzu Kaspijskim. Według irańskiego MSZ w wyniku eksplozji zginął jeden marynarz, a drugi został ranny. Teheran nazwał incydent aktem agresji i zapowiedział obronę swoich interesów. W tym samym czasie prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oskarżył Rosję o przekazywanie Iranowi zdjęć satelitarnych amerykańskich baz i obiektów wojskowych w państwach Zatoki Perskiej. Jak twierdzi, od początku lipca ukraiński wywiad obserwuje związek między rosyjskimi obserwacjami satelitarnymi, a późniejszymi irańskimi atakami na cele w regionie. Według Zełenskiego tylko 19 i 20 lipca Rosja prowadziła obserwacje 4 baz lotniczych, 2 w Bahrajnie oraz po jednej w Jordanii i Kuwejcie. Rosja ponadto ma szykować do dalszej eskalacji wojny. Moskwa planuje sprowadzenie kolejnych nawet 30 tysięcy żołnierzy z Korei Północnej i przygotowuje się do rozszerzenia mobilizacji.
3: Słuchacie faktów w RMF FM.
2: Wracamy do spraw krajowych i przenosimy się na Dolny Śląsk. Od rana mamy poważne utrudnienie na ulicy Trzebinickiej we Wrocławiu. Jedna z głównych arterii w mieście od dziś jest jednokierunkowa. Co się zmienia?
4: Remont torowiska na Trzebinickiej trwa już od końca czerwca, ale do tej pory kierowcy mieli do dyspozycji po jednym pasie w każdym kierunku. Dziś się to zmieniło. Ci, którzy jadą w stronę wyjazdu z miasta, mogą poruszać się Trzebnicką, natomiast ci, którzy jadą do centrum, muszą korzystać z objazdów, między innymi przez wybrzeże Konrada Korzeniowskiego, Zegadłowicza, Kleczkowską i Plac Staszica. Swoje trasy zmieniają też autobusy. Remont obejmuje wymianę torowiska i sieci trakcyjnej, a ruch w obu kierunkach powinien zostać przywrócony na początku sierpnia.
2: O czym informowała nasza wrocławska reporterka Martyna Czerwińska. Informacje o zmianach napływają także z Krakowa, który szykuje największą od lat rewolucję w komunikacji miejskiej. Zmiany wejdą w życie od września, mają związek m.in. z uruchomieniem nowego torowiska do dzielnicy Mistrzajowice.
5: Korzystając z tego, że mamy nowy odcinek, gdzie musimy wprowadzić nowe linie i troszkę przeorganizować to, co się dzieje teraz w układzie transportowym, chcieliśmy spojrzeć na miasto całościowo i rozwiązać też te sygnały i te problemy, które się pojawiają. Pojawiają nam w innych miejscach. Chcieliśmy zaopiekować rejony, które obecnie, tak jak na przykład Mały Płaszów, mają mocne obciążenia, jeżeli chodzi o linie tramwajowe. Tutaj mówimy o linii 20. Ta linia będzie w nowym układzie jeździć co 5 minut.
2: Wyjaśniała Aleksandra Krogulec z Krakowskiego Zarządu Transportu Miejsc Publicznego. Wypatrywał na warszawskich parkingach samochodów do kradzieży, został zatrzymany na gorącym uczynku przez policjantów. 49-letni mieszkaniec Wołomina jest już tymczasowo aresztowany na 3 miesiące, informuje o tym nasz dziennikarz. O co konkretnie jest podejrzany?
6: Usłyszał zarzuty usiłowania kradzieży samochodu, a także kradzieży 2 samochodów. Jego zainteresowanie budziły japońskie i koreańskie auta. Policjanci ustalili, że 49-latek jeździ po parkingach w kilku stołecznych dzielnicach, typując auta do kradzieży. Podejmował kilka prób, jednak nie mógł przełamać zabezpieczeń. Wpadł na Żoliborzu, gdy usiłował skraść kije. Podczas przeszukania mundurowi znaleźli u niego urządzenia elektroniczne służące do włamań i kradzieży pojazdów. Usłyszał zarzuty, a w trakcie przesłuchania udało się jeszcze potwierdzić, że odpowiada za kradzież z maja w Wilanowie i z czerwca w centrum Warszawy. W obu przypadkach jego łupem padły SUVy Hyundai'a. Oba przypadki zarejestrowały kamery monitoringu.
2: A informacje w tej sprawie zebrał Krzysztof Zasada.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Pakujesz się na wakacje? Zapakuj najlepsze podcasty lata od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Kaja zaprasza. Spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje, relaks, ballady, chill out, kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Rock Progresywny. Czas na fakty RMF FM.
1: Fakty o północy, które w RMF FM przedstawi Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
2: Tragiczne wieści ze Słowacji. W tamtejszej części Tatr zginął młody Polak. Niepokojące doniesienia także z Berlina. W tłum ludzi wjechał samochód. Jest wielu rannych. Polscy strażacy polecą do Hiszpanii wspomóc tamtejsze służby w gaszeniu ogromnych pożarów. Tragiczny wypadek polskiego taternika w słowackich Tatrach. Nie żyje 21-letni Polak, który spadł z około 150 metrów podczas schodzenia z masywu wysokiej. Jak podają słowaccy ratownicy górscy, dwóch spinaczy zawróciło z powodu ślizgich warunków. W rejonie Kogutka jeden z nich poślizgnął się i runął w przepaść. Drugi taternik nie odniósł obrażeń. W Berlinie samochód wjechał w tłum podczas Parady Równości. Policja poinformowała, że wiele osób zostało rannych po tym, jak pojazd wjechał w uczestników wydarzenia w parku Tiergarten w pobliżu Bramy Brandenburskiej. Trwa obława za sprawcą lub sprawcami. Według relacji świadka cytowanego przez Bild, biały samochód dostawczy wjechał w tłum z dużą prędkością, a kierowca uciekł pieszo. Niemiecki dziennik podaje także, że jedna osoba zginęła. Uwaga kierowcy na Lubelszczyźnie, są utrudnienia na trasie S12 w kierunku Chełma i Zamościa. W pobliżu Świdniczka między węzłami Lublin-Tatary i Lublin-Zadębie zderzyły się dwa samochody osobowe. Zablokowane są prawy pas i pas awaryjny, a ruch odbywa się lewym pasem. Za tydzień 100 strażaków z Polski poleci do Hiszpanii wspomóc tamtejsze służby w gaszeniu ogromnych pożarów. Trwają aktualnie przygotowania i ćwiczenia. Jak mówi kapitan Przemysław Rogalewicz z Dolnośląskiej Straży Pożarnej, ta misja to dla strażaków budowanie doświadczeń.
3: Sytuacja z tego roku z powiatu biłgorajskiego czy wołomińskiego pokazuje, że te pożary bardziej dynamiczne wbrew temu, co działo się w ostatnich latach, występują w Polsce, więc taki wyjazd na pewno zbuduje nam doświadczenia, pozwoli zobaczyć, jakie moduły z innych krajów działają. To, co dobre, lepsze przyjmujemy, dzielimy się swoimi, którym mamy się też czym pochwalić.
4: Ile czasu tam spędzicie?
3: Czas trwania działań zaplanowano od 1 do 31 sierpnia w trzech zmianach roboczych po 35 osób.
2: Z kapitanem Przemysławem Rogalewiczem rozmawiała nasza wrocławska reporterka Martyna Czerwińska.
5: To są fakty RMF FM.
2: 40 posłów, 3 eurodeputowanych i 1 senator. Na takie poparcie może liczyć Mateusz Morawiecki po tym, jak nie doszedł do porozumienia z Jarosławem Kaczyńskim. Rozłam w PiSie, zapowiedział najpierw sam prezes partii, a potem już były premier. Co teraz wydarzy się na scenie politycznej? O tym reporter RMF FM Kacper Wróblewski.
6: Najpierw partia musi oficjalnie zatwierdzić odejście kilkudziesięciu polityków z PiSu.
7: W związku z tym we wtorek, w przyszłym tygodniu odbędzie się posiedzenie Komitetu Politycznego, który po prostu przyjmie ten fakt do wiadomości.
6: Wyjaśnił prezes partii Jarosław Kaczyński. Sam Mateusz Morawiecki na razie o nowej partii czy nowym sejmowym klubie nie chce mówić. Obwinia niektórych polityków PiSu za doprowadzenie do rozłamu.
8: Drodzy koledzy intryganci, no może o to wam chodziło, żeby wypchnąć nas z Prawa i Sprawiedliwości, ale to jest niestety skutek tych intryg, do których wy jesteście przyzwyczajeni.
6: Według moich informacji rozmowy na temat nowego sejmowego klubu czy partii, Stowarzyszenie Rozwój Plus planuje w przyszłym tygodniu.
2: A teraz w faktach nowości ze świata nauki. Chińscy naukowcy opracowali technologię wykorzystywania grzybów do produkcji tkanin o niezwykłych właściwościach. Co to za grzyb i co potrafią te tkaniny? O tym Grzegorz Jasiński.
9: Grzyb to maczużnik bojowy, tworzący strzępki dające się wykorzystać do wytwarzania rodzaju żywych tkanin. Po dodaniu glicerolu udało się z nich otrzymać elastyczny materiał, który nie tylko jest w pełni biodegradowalny, ale także wykazuje zdolności do samoregeneracji, samooczyszczania. Może być też w pewien sposób programowany do pełnienia dodatkowych funkcji, takich jak ochrona przed promieniowaniem UV czy zmiana koloru. Zdaniem autorów wynalazku z Instytutu Technologicznego w Shenzhen, żywe tekstylia mogą nie tylko pomóc w tworzeniu bardziej zrównoważonej odzieży, mogą też znaleźć zastosowanie w zupełnie innych dziedzinach: architekturze, wzornictwie przemysłowym, medycynie czy ochronie środowiska.
2: A jeżeli jesteście ciekawi, jak wyglądają te żywe tkaniny, to zdjęcia zobaczycie na rmf24.pl.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: otwieramy pudełko pełne 2,5 stand-upera.
0: Słuchacie RMF Rock Progresywny.

0: Polska Polityka w radiu RMF24.
1: Podjąłem decyzję o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy.
2: Uważam, że wychowanie dziecka przez pary osób tej samej płci jest złem dla tego dziecka.
3: Słucham wypowiedzi polityków, razem z moimi gośćmi odkrywam ich ukryty sens i mówię: sprawdzam. Barbara Brodzińska-Mirowska. Do usłyszenia.
0: Polska Polityka. Już we wtorek po 18:00 w radiu RMF24.

kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Słuchacie RMF Rock Progresywny. Czas na fakty RMF FM.
1: FM Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Zapraszam. Niemiecka policja poszukuje kierowcy, który w Berlinie wjechał samochodem w tłum ludzi. Kolejna noc rosyjskich ataków na Kijów. Jak przekazał mer miasta, pożary wybuchły w kilku dzielnicach. Ustawa o podatku od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych trafi do Trybunału Konstytucyjnego. Szef resortu finansów przekonuje, że to utrudni przywrócenie programu ceny paliw niżej. Tragiczny finał podczas Parady Równości w Berlinie. Niemiecka policja poinformowała, że zginęła co najmniej jedna osoba, a 14 zostało rannych po tym, jak samochód wjechał w uczestników Parady Christopher Street Day w parku Tiergarten. Trwa obława za sprawcą lub sprawcami. Policja rozwiązała zgromadzenie i zaapelowała do uczestników o natychmiastowe opuszczenie okolicy. Kijów ponownie pod ostrzałem. Rosyjskie wojska zaatakowały nocą stolicę Ukrainy rakietami balistycznymi, poinformowały ukraińskie siły powietrzne. Mer Kijowa Witalij Kliszko przekazał, że spadające odłamki wywołały pożary w co najmniej 3 dzielnicach miasta. Mieszkańcy usłyszeli serię silnych eksplozji. Trwa ustalenie skali zniszczeń i ewentualnych ofiar.
2: Podsumowanie tygodnia w faktach RMF FM.
1: Prezydent Karol Nawrocki skierował do Trybunału Konstytucyjnego ustawę o podatku od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych. Jak wskazał, nie podpisze dokumentu, wobec którego istnieją poważne wątpliwości konstytucyjne.
3: Prawo ma wejść w życie w sierpniu, ale podatek miałby obejmować dochody uzyskiwane już od początku marca. Oznacza to próbę opodatkowania działalności z mocą wsteczną. W demokratycznym państwie prawnym obywatel i przedsiębiorca muszą wiedzieć, jakie przepisy obowiązują w chwili podejmowania decyzji.
1: Argumentował prezydent i dodał, że prawo nie może działać wstecz. Decyzję prezydenta skrytykował w mediach społecznościowych m.in. minister finansów Andrzej Domański. Według niego budżet państwa nie otrzyma 4 miliardów złotych, które miały sfinansować pakiet CPN chroniący Polaków przed wysokimi cenami paliw. W przyszłym tygodniu odbędzie się spotkanie członków Stowarzyszenia Rozwój Plus, na którym zapadnie decyzja o stworzeniu nowego klubu parlamentarnego w Sejmie. Przypomnijmy, po tym, gdy Mateusz Morawiecki nie doszedł do porozumienia z Jarosławem Kaczyńskim, może liczyć na poparcie 40 posłów, 3 eurodeputowanych i 1 senatora. Czy nowy sejmowy klub rozpocznie swoją działalność na rozpoczynającym się w środę posiedzeniu? Jak powiedział nam europoseł Piotr Müller, wszelkie decyzje Stowarzyszenia Rozwój Plus będzie mogło podjąć dopiero wtedy, gdy formalnie jego członkowie przestaną być członkami PiS-u, a to zatwierdzi dopiero we wtorek Komitet Polityczny Partii.
4: Wszyscy ci posłowie, którzy są w klubie parlamentarnym Prawa i Sprawiedliwości, cały czas nim pozostają, w związku z tym czekamy na to, co się zadzieje. Zakładam, że po prostu te osoby staną wyrzucone i staną się posłami niezrzeszonymi. A jakiekolwiek inne decyzje po prostu będziemy podejmować na tym spotkaniu, które będzie w przyszłym tygodniu.
1: Podobny scenariusz przewiduje też koalicja rządowa.
5: To stowarzyszenie stworzy swój klub, pewnie będzie zakładać partię, może wystąpić o wicemarszałka i będzie się budować na razie w opozycji do PiS-u.
1: Usłyszał nasz reporter od rzeczniczki klubu KO Doroty Łobody. Jeśli Mateusz Morawiecki stworzy sejmowy klub z 40 posłami, wówczas będzie trzecią polityczną siłą na wiejskiej. Teraz po koalicji obywatelskiej i PiS-ie.
2: Sport w faktach RMF FM.
1: Po niemal dekadzie gry we Włoszech obrońca reprezentacji Polski Bartosz Bereszyński wrócił do piłkarskiej ekstraklasy. Popularny Bereś w rozmowie z Cezarem Dziwiszkiem z redakcji sportowej RMF FM opowiada o kulisach transferu do Motoru Lublin, czy żałuje, że nie trafił do Legii Warszawa, z której wyjeżdżał do Włoch, i zdradza, do którego klubu we włoskiej Serie A ma największy sentyment.
6: Bartosz Bereszyński, witam serdecznie.
7: Dzień dobry, witam.
6: Powrót do ekstraklasy zaliczony. Powiedz jeszcze, jak to było z tym odejściem? Czy to było tak, że ty chciałeś zostać w Palermo, tylko nie było oferty kontraktu, czy chciałeś odejść?
7: To znaczy, oferta kontraktu byłaby w momencie awansu do Serie A. To był przedłużenie o rok automatyczny, więc ja chciałem zostać we Włoszech, natomiast że tak powiem, Palermo miało też troszeczkę inne teraz cele, też troszeczkę się pozmieniała ta lista zawodników poniżej jakiegoś wieku, powyżej tam są odpowiednie, muszą być spełnione odpowiednie restrykcje, jeżeli chodzi dotyczące zgłoszenia piłkarzy. Nie było jakby jakichś wielkich rozmów na ten temat, po prostu podziękowaliśmy sobie za fajną współpracę, bo ja ten rok będę zawsze wspominał bardzo miło. Niestety no, zabrakło czegoś delikatnie, żeby ten awans się udało osiągnąć. Natomiast no, fantastyczny rok na Sycylii spędzony i mówię pod względem piłkarskim, ale przede wszystkim takim rodzinnym i znaleźliśmy sobie takie nowe miejsce na ziemi, do którego na pewno będziemy wracać.
6: Prawie dekada we Włoszech. Który klub będziesz wspominał z najbardziej, z takim największym rozrzewnieniem, gdzie się może najwięcej nauczyłeś, czy po prostu, gdzie jest taki, wiesz, najlepszy feeling? Parę tych klubów było w końcu.
7: Tak, no parę tych klubów było, no największa część mojego życia zdecydowanie w Sampdorii, więc to na pewno jest klub, który będzie mojemu sercu zawsze blisko i...
6: Pierwszy, nie?
7: Pierwszy taki zagraniczny i jakby moi synowie wychowywali się tam, dorastali, jakby są kibicami Sampdorii, czy każdego klubu w sumie, w którym grałem. Natomiast no Genua była w naszym życiu bardzo długo i 7 lat praktycznie przebywaliśmy w tym mieście, więc na pewno to jest taki klub, do którego będę zawsze wracał. Natomiast z każdym mam super wspomnienia. No z Napoli zwycięstwo, wygrana Mistrzostwa Włoch, więc to na pewno fajne przeżycie i niesamowite doświadczenie, jeżeli chodzi o to miasto i o ten klimat, o ponowne wygranie Mistrzostwa Włoch po 33 latach bodajże, więc super przeżycie. Empoli natomiast super rodzinny klub, też udało się osiągnąć jakiś historyczny cel, bo bodajże to było trzecie czy czwarte otrzymanie z rzędu, które nigdy nie wystąpiło w Empoli. Też w ostatnich sekundach meczu z Romą gol na wagę utrzymania, więc też świetne emocje. A Palermo no to do życia chyba najlepsze miejsce, w jakim byłem, więc tak jak już wspomniałem, super atmosfera, super klub, super kibice, super miasto, piękna wyspa, więc no naprawdę ja każde to miejsce będę odwiedzał na pewno z takimi wspaniałymi uczuciami, które będą mi towarzyszyły, a tak jak już wspomniałem, no Palermo i Sycylia to na pewno będzie to miejsce, do którego będziemy wracać, pewnie Genua też, więc jakby no te dwa miejsca na pewno bym wyróżnił.
6: We Włoszech najlepiej nauczysz się bycia obrońcą, wejścia na wyższy poziom, jeżeli chodzi o bronienie?
7: To znaczy, to wszystko pewnie też zależy od trenera i od drużyny, do jakiej trafiasz, natomiast no na pewno Włosi bardzo dużą uwagę przykładają, włoscy trenerzy przykładają bardzo dużą uwagę, jeżeli chodzi o defensywę, o ustawienie całej drużyny, więc ja miałem to szczęście, że trafiłem po przyjściu do Sampdorii na trenera Marco Giampaolo, który można powiedzieć, że miał obsesję na punkcie defensywy, na takim idealnym ustawieniu, więc na pewno pod tym względem pracowałem niesamowicie dużo i myślę, że taką mądrość boiskową ustawienia się to naprawdę wypracowałem sobie ciężką pracą przez te pierwsze lata w Sampdorii, więc na pewno tak, uważam, że w ogóle to jest super liga dla obrońcy, żeby pójść i jakby kształcić się w tym kierunku. Nie jest to łatwa liga, jest to ciężka liga, bo Włosi muszą widzieć, że ty potrafisz, no bo widać, że teraz, nie wiem, przychodzą jacyś młodsi obrońcy, którzy są kupowani za duże miliony i nie grają regularnie. Więc jakby w moim przypadku to było tak, że ja przychodziłem już też nie jako młody piłkarz, bo ja miałem 24 lata po występach w Lidze Mistrzów, po zdobyciu 5 mistrzostw Polski, więc jakby ten bagaż doświadczeń miałem, uważałem siebie już za gotowego i ukształtowanego piłkarza. Zderzyłem się troszeczkę ze ścianą na początku, te pierwsze miesiące nie były łatwe, natomiast zaadaptowałem się i później utrzymałem się na tym poziomie już przez wiele lat, więc myślę, że to też o czymś świadczy.
6: Tam też była taka historia, że odchodziłeś za około 2 miliony euro, pamiętam z przekazów, zastanawiałem się wtedy, czy jednak nie za mało, w tym sensie, że byłeś podstawowym zawodnikiem klubu grającego wówczas w Lidze Mistrzów, wtedy polskiego topu.
7: No zgadza się, no były inne czasy, ja miałem klauzulę kontraktu w kontrakcie odejścia, więc jakby to była uaktywniona klauzula poprzez wpłacanie kwoty przez Sampdorię, jakby tutaj nie było negocjacji z Legią w tamtym okresie. No czasy się zmieniły, kiedyś musiałeś potwierdzać wielokrotnie i na wielu płaszczyznach, bo tak jak wspominałem, 5 razy mistrz Polski, 4 sezony w Lidze Europy, 1 sezon w Lidze Mistrzów i jakby to dopiero po tylu latach gdzieś udało mi się wyjechać do tej ligi top 5. No dzisiaj pewnie ten transfer byłby dużo wyższy i pewnie też dużo szybciej, bo wątpię, żeby ktoś pociągnął 5 sezonów zdobywając 5 mistrzostw Polski w polskiej ekstraklasie, nie wyjeżdżając do ligi top 5, więc wydaje mi się, że dzisiaj to jest ciężkie do osiągnięcia. Natomiast ja się cieszę, że to tak wszystko było, bo osiągnąłem w zasadzie wszystko na naszym ekstraklasowym podwórku, zdobywając i Puchary Polski, i Mistrzostwa Polski, debiutując w reprezentacji Polski, potem wyjeżdżając do Serie A i utrzymując się na tym poziomie przez prawie 9-10 lat, więc no, jestem z tego bardzo, bardzo dumny.
6: Legia wywołana do tablicy, więc już odhaczmy ten wątek. Ty mówiłeś oczywiście, że no, to był twój pierwszy wybór. Można powiedzieć, że zaoferowałeś swoje usługi Legii, zanim trafiłeś do Motoru. Z perspektywy tego niedługiego czasu mogło to być błędem? Może trzeba było poczekać, aż ktoś tam po prostu wpadnie na ten pomysł? Jak uważasz?
7: Nie, no w sensie takim, że jeżeli byłyby podjęte rozmowy, to byśmy rozmawiali. Natomiast rozmowy nie były podjęte. Ja patrzyłem na swoje dobro, ja się nie będę narzucał, bo każdy ma swoją politykę transferową i widocznie taki był pomysł Legii, takie możliwości Legii były na tamten moment. Ja jestem szczęśliwy, że jestem w Lublinie, w Motorze, że jest to ciekawy projekt. Wiedziałem już wcześniej, a teraz będąc tutaj od środka, mogę tylko to potwierdzić, więc ja jestem szczęśliwy, że jestem tutaj i daje mi to takiego kopa, takiej pozytywnej energii, właśnie tego, czego oczekiwałem po przyjściu do Ekstraklasy. Czuję po sobie, że to jest taka dodatkowa energia i taka też odpowiedzialność za to, że rzeczywiście no, przychodzę tutaj nie po to, żeby sobie pobyć, tylko po to, żeby pomóc nie tylko kilku zawodnikom, ale też całemu klubowi zrobić ten krok do przodu.
6: Ale też taki dreszczyk z okazji powrotu do Ekstraklasy jest trochę?
7: Na pewno, no na pewno tak. Na pewno no, to są wspomnienia, to są fantastyczne momenty, tak jak już wspominałem, no, dorobek kilku zwycięstw, więc na pewno to są wspaniałe momenty. Świetnie wspominam mecze w Ekstraklasie i całą tą otoczkę naszej ligi, bo jest ona kapitalnie opakowana i jestem też ciekaw, jak to wygląda teraz, bo oglądając mecze w telewizji, no to pewnie tak tego nie odczuwasz, a będąc tutaj od środka, to na pewno będzie to inaczej, więc jestem taki ciekawy i już głodny tego, żeby to się zaczęło.
6: Bartek, co ci takiego Motor powiedział, może zaoferował, czego nie powiedział, nie zaoferował żaden inny klub z Ekstraklasy? Ja obstawiam w ciemno, że pewnie tam parę propozycji było. Wiem, że rozmawiałeś z prezesem, z właścicielem. Co to było?
7: To znaczy, powiem tak, no jakieś tam rozmowy były z kilkoma klubami, natomiast to były tylko rozmowy, nic konkretnego, więc jakby no tutaj był konkret. Tu była chęć.
6: Jedyny konkret?
7: Na tamten moment to był jedyny konkret, na który ja, wiadomo, od rozmów do konkretu to jest bardzo daleko, więc jakby no kilka klubów pytało, jakby to miało wyglądać i tak żeśmy sobie chwilę pogadali, natomiast Motor był konkretny, Motor miał wizję na to moje przyjście, też nie ukrywam, że rola trenera też odegrała tutaj znaczenie, wiedziałem, że to jest bardzo dobry szkoleniowiec. Taki.
6: A dopytam, trener Misiura, gdzie cię właśnie widzi na boisku? Skoro jakoś miał wpływ na przekonanie cię, to on cię widzi na sztywno w roli prawego obrońcy? Teraz jesteś prawym obrońcą, czy człowiekiem, który może wciąż zagrać na różnych pozycjach?
7: Ja dałem swoim podejściem i możliwość trenerowi, żeby trener decydował, na jakiej pozycji będę do dyspozycji. Natomiast no wiadomo, że to jest, mamy też takie ustawienie trochę hybrydowe, nie będę tutaj zdradzał, bo przeciwnicy słuchają, natomiast nie będę im ułatwiał. Natomiast no to jest taka mieszanka tych pozycji, więc uważam, że tutaj to moje doświadczenie też będzie miało duże znaczenie i ja się cieszę.
1: Wysłuchaliśmy fragmentu. Całą rozmowę Cezarego Dziwiszka z Bartoszem Bereszyńskim mamy na rmf24.pl.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Słuchacie RMF Rock Progresywny. Czas na fakty RMF FM.
1: Wydanie faktów w RMF FM. Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Zapraszam. W Berlinie trwa obława na kierowcę, który wjechał autem w tłum ludzi. Zginęła jedna osoba, trzy inne walczą o życie. Kolejne ewakuacje we Francji z powodu szalejących na południowym zachodzie kraju pożarów. W Warszawie w ten weekend odbywa się Polonia Camp. Do stolicy przyjechało ponad 1500 Polaków mieszkających za granicą. Co najmniej jedna osoba zginęła, a 16 zostało rannych po tym, jak w Berlinie samochód wjechał w tłum w parku Tiergarten, gdzie odbywały się obchody Christopher Street Day. Kilku poszkodowanych jest w stanie ciężkim, trzy osoby walczą o życie. Jak informowaliśmy w faktach, policja prowadzi szeroko zakrojoną obławę z udziałem jednostek specjalnych i śmigłowców. Motywy sprawcy na razie nie są znane. Przez rekordową falę pożarów lasów we Francji ewakuować musiało się już ponad 200 tysięcy osób z okolicy Bordeaux, donosi nasz korespondent Marek Gładysz.
2: Część mieszkańców okolic Bordeaux ewakuowano do centrum tego miasta, gdzie koczują oni w salach komunalnych, budynkach szkolnych i obiektach sportowych. Wielu wczasowiczów wróciło do Paryża. Dużo dróg było zablokowanych, bo wszyscy zaniepokojeni wczasowicze chcieli opuścić teren objęty pożarami. Sala gimnastyczna w pobliskiej szkole była już pełna, nie było miejsc do spania. Szczęście udało nam się wrócić w końcu do Paryża, opowiada mi mieszkanka francuskiej stolicy, która spędzała wakacje na półwyspie Cap Ferret nad zatoką Arkaszą niedaleko Bordeaux. Płomienie zniszczyły tam już ponad 35 tysięcy hektarów lasów. Mniej więcej tyle samo lasów spłonęło już w okolicy Madrytu. Przypomnijmy, że Hiszpania walczy również z olbrzymią falą pożarów.
1: A wieczorem na południowym zachodzie Francji zarządzono kolejne ewakuacje, tym razem około 8 tysięcy mieszkańców okolic Bordeaux.
3: Fakty i ludzie.